0: Autopromocja.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry.
2: Fajnie, że słuchasz twojego radia.
3: Czy panowie muszą tak od bladego świtu?
2: Codziennie od 5 rano mam dla ciebie najważniejsze wiadomości z regionu. Pogodę, informacje o korkach, świetny humor prowadzącego.
3: Wy się czasem kałamasz, nie pospał godzinkę dłużej, kapkę od was.
2: I tylko przeboje, które dobrze znasz i lubisz. Zacznij dzień z twoim radiem. Zapraszam, Filip Waćkowski.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry.
0: Autopromocja.
4: To jest twoje radio. Twoje radio.
0: Tylko przeboje.
4: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
5: Tylko przeboje.

0: to promocja. To jest Twoje radio.
1: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Anna Wyszkoń.
2: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Radek Liszewski.
3: Tak gra Twoje radio. Pozdrawia, Majka Jeżowska.
0: Twoje radio.
4: To jest Twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
5: To jest Twoje radio.
6: Twoje radio. Tylko przeboje.
5: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio. Tylko przeboje.

0: to promocja.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Twojego radia, naszego w zasadzie radia, bo są fajne przeboje, bo są fajne wiadomości. Miło spędzam z nim czas, miło się pracuje, no jest ogólnie fajne.
4: Jest lokalne, puszczacie ciekawą muzykę, ciekawe audycje, fajni prezenterzy.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio.
5: Twoje radio.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.
5: Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: going, Captain.
1: Sing away. Bye.
0: Bye.
1: Bye. No, I can't.

0: autopromocja. To jest twoje radio.
1: Hi everyone, this is Celine Dion.
2: I'm Lady Gaga.
3: My name is Dieter Bohlen.
4: I'm Thomas Enders from Modern Talking.
5: Hi, I'm Dua Lipa.
6: Hello, I'm Carlos Santana.
7: To jest twoje radio.
0: Tylko przeboje.
8: Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
9: Dzień dobry, to twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio.

0: to promocja.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Lubimy słuchać twojego radia, bo leci bardzo fajna muzyka i wspólnie z mężem stwierdziliśmy, że szczególnie w piątki i soboty można fajnie się przy tym pobawić.
4: Jest ciekawe, dużo fajnej muzyki i ciekawe tematy są poruszane. Z przyjemnością się go słucha.
5: Bardzo mi się podobają poranki, bo pobudzają mnie do dalszego dnia.
6: Jest fajna muzyka.
0: To jest
2: twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
0: Autopromocja. Twoje.
2: Dzień dobry, to twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Autopromocja. To jest twoje radio.
1: Cześć, tu Natalia Schroeder.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Cześć, tu Beata Kozidrak. Słuchajcie twojego radia.
4: Dzień dobry, nazywam się Andrzej Piaseczny. Słuchajcie twojego radia.
5: To jest twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
6: Dzień dobry, to twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
6: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: To jest twoje radio.
1: Twoje radio.
0: Tylko przeboje.
2: To może być. To może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to. To tak

0: to promocja.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
2: Twoje radio. Ważna rzecz. Każdy chciałby radio mieć. Twoje radio. Ważna sprawa. Informacje i zabawa.
3: Twoje radio to jak dla mnie najlepsza stacja. Najchętniej i najczęściej je słucham.
4: Słuchając Twojego radia zawsze czuję, że to właściwie moja stacja.
5: Kupuję Twoje radio, bo to najlepsza oferta na rynku. Nie ma lepszego radia. Idealne do samochodu, do domu, do pracy, do relaksu, do zabawy. Jeszcze raz powtórzę, nie ma lepszego radia.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
1: Dzień dobry, to Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio.

0: Autopromocja.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Kłaniam się nisko, ogromnie z tej strony, kochani. Dużo dobrej muzyki i dużo słońca.
4: Cześć, to ja, Kaśka Mocowska.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski. Słuchacie Twojego radia.
0: Tylko przeboje.
6: Dzień dobry, Krzysztof Cudowski. Muzyka jest moją największą pasją, dlatego zawsze słucham
0: Twoje radio.
7: Cześć, tu Andrzej Smolik. Słuchacie Twoje radio.
8: Hello, this is Kev Fox. You're listening to Twoje radio.
0: To jest
2: Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
9: Już 2000 zabiegów za pomocą systemu robotycznego Da Vinci wykonali lekarze ze szczecińskich Pomorzan. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich. W cieśninie Ormus zaatakowany został kontenerowiec San Antonio.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
9: Mateusz Warianka. Dzień dobry. Już 2000 zabiegów za pomocą systemu robotycznego Da Vinci wykonali lekarze ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach. O zaletach wykonywania operacji z użyciem tak nowoczesnych metod mówi doktor nauk medycznych Krzysztof Kaseja.
10: W swojej karierze zawodowej przeszedłem chyba wszystkie możliwe etapy rozwoju, od chirurgii klasycznej, czyli od wielkich cięć, poprzez laparoskopię, aż wreszcie do chirurgii robotycznej. I to jest ogromny przeskok technologiczny. Precyzja, jaką oferuje to narzędzie, komfort pracy chirurga przy wielogodzinnych operacjach, bo te nasze operacje to są operacje 4, czasami 5-godzinne, to proszę uwierzyć, że ma ogromne znaczenie dla przebiegu operacji, dla rokowania dla tych chorych.
9: W szpitalu na szczecińskich Pomorzanach dostępne są dwa roboty Da Vinci. Pierwszy z nich został zakupiony w 2020 roku, a drugi kilka miesięcy temu. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym usłyszał wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieśla.
11: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
9: Skatowany 8-letni chłopiec zmarł 3 lata temu po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeżeli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że będzie zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie. Prezydent stwierdził podczas wizyty na Litwie, że mamy do tego gotową infrastrukturę. W cieśninie Ormus zaatakowany został kontenerowiec San Antonio, należący do francuskiej firmy transportowej CMA CGM. O ataku, do którego doszło wczoraj, poinformowali przedstawiciele i właściciele jednostki pływającej. Nie wiadomo jednak, kto dopuścił się tego uderzenia. Francuskie władze uspokajają jednak, że nie było to działanie przeciwko ich państwu. Ranni członkowie załogi kontenerowca zostali już ewakuowani.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
0: Twoje radio.
12: Twoje radio.
0: Pogoda.
13: Ten czwartek nie ma co liczyć na zbyt dużo słońca w naszym regionie, choć dziś już bez opadów deszczu. Termometry pokażą od 10 stopni w Świnoujściu, przez 11 w Koszalinie i Myślibożu, do maksymalnie 13 w Szczecinie, Stargardzie oraz Goleniowie.
2: Dzień dobry, to Twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
2: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
0: Twoje radio.
13: 4 minuty po 6, czwartkowe dzień dobry, Twoje radio na dzień dobry. Oczywiście będziemy już mówić o tym, co dzieje się w weekend na Pomorzu Zachodnim, bo wiecie, czwartek to już jest ten moment, kiedy można sobie planować. Zajrzymy też do naszego lokalnego sportu, no i będziemy rozmawiać o hasłach. A dlaczego o hasłach? O tym więcej za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Teraz grupa Phil, a gdy jest już ciemno, nie no, panie Kupicha, w zasadzie to powoli robi się całkiem jasno.

0: YMCA, taneczny numer w twoim radio poranku, twoje radio na dzień dobry oczywiście. To już 7 dzień maja, mamy czwartek, no i kochani, dzisiaj jest Światowy Dzień Hasła. Wiadomo, jak to jest z tymi hasłami. Próbujemy się gdzieś dostać, no żadne, którego używamy, nie pasuje. Klikamy zresetuj hasło, wpisujemy nowe i nagle komunikat. Nowe hasło nie może być takie same jak stare. No nie powiem, co nas wtedy trafia, nie? Ale chyba każdy przeżył taką sytuację. Wracamy do grania. A za moment sprawdzamy, co dzieje się na zachodniopomorskich drogach.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio. Twoje radio. Korki.
1: 14 minut po 6, dość spokojnie na zachodniopomorskich drogach i bez problemu poruszamy się ekspresową trójką, szóstką czy dziesiątką. W Świnoujściu też bez zatorów, dość płynnie przemieścimy się przez centrum Stargardu czy Koszalina. Natomiast w Szczecinie staniemy wjeżdżając na Most Długi zarówno od Łasztowni, jak i od Wyszyńskiego.
0: To twoje radio. Twoje radio. Widzisz wypadek lub korek? Zadzwoń do nas. 512-8240. 512-8240.
2: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
1: Dziś w województwie zachodniopomorskim raczej szaro, choć bez opadów deszczu. Jak przejaśnienia, to głównie w okolicach Świnoujścia i tylko chwilowe. Termometry pokażą od 10 stopni w Świnoujściu przez 11 w Myśliborzu, Pyrzycach oraz Koszalinie do maksymalnie 13 w Stargardzie oraz Szczecinie.
2: Twoje.
0: Dzień dobry, to twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
2: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Gromi w twoim radiu na dzień dobry. Słuchajcie, w Szczecinie jest konkurs. Będzie konkurs. Miasto chce zmienić interfejs miejskich parkomatów. No i zaprasza wszystkich do tego, żeby pomogli stworzyć. Jest konkurs. Do zgarnięcia jest, uwaga, 10 tysięcy złotych, ale oprócz tego ten zwycięski interfejs będzie oczywiście użyty w parkomatach. Więc jeżeli coś was denerwuje, nie możecie tego bileciku wykupić, bo zawsze jakiś problem, to teraz jest szansa nie dość, że poprawić to, to jeszcze zarobić. 10 tysięcy złotych, więcej szczegółów na stronie szczecińskiego ratusza. My wracamy do grania, a więcej informacji z regionu punktualnie o 6.30 przedstawi nam Mateusz Warianka.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: pasuje radia.
1: Grzesiek Chyży, czyli po prostu Król Nocy w twoim radiu na dzień dobry. Zbliża się 6:30, a do studia zbliża się Mateusz Warianka z kolejną porcją najważniejszych wiadomości z Pomorza Zachodniego, z kraju i ze świata. Ja też mam pełen magazynek tylko przebojów i do 7:00 zagrałem jeszcze Dawid Kwiatkowski, Avi, czy John Scatman. Pojawi się też grupa Yes.
0: Autopromocja.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: To jest radio, które informuje nas o tych naszych lokalnych problemach, radościach, dlatego rzeczywiście słuchamy. Co prawda nazywa się Twoje radio, ale to jest w zasadzie nasze radio.
4: Radio gra na tych falach.
5: Wyłącznie ta stacja radiowa, lokalna, jest odbierana u mnie w gabinecie. Lubię posłuchać, lubię się angażować i ja jestem lokalnym patriotą, dlatego Twojego radia słucham na co dzień.

0: Autopromocja.
1: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
2: Stabilność finansowa, nowe kontrakty, wzrost zatrudnienia. Prezes stoczni Wulkan w Szczecinie przedstawił sytuację spółki. Maturzyści napisali wczoraj ostatni obowiązkowy egzamin. Stopy procentowe zostają bez zmian. Tanieją natomiast paliwa.
1: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
2: Mateusz Warianka. Dzień dobry. Stabilność finansowa, nowe kontrakty, wzrost zatrudnienia. Radosław Kowalczyk, prezes stoczni Wulkan w Szczecinie, w trakcie konferencji prasowej przedstawił aktualną sytuację spółki.
3: Na minusie było do 2023 roku, 24 już był na plusie, dzisiaj jest plus znacznie większy, było 17 milionów na plusie zysku netto, dzisiaj mamy 36 milionów zysku netto na plusie. Realizujemy dok, oczywiście to jest najważniejszy projekt i największy projekt stoczni. Dwa moduły już są na wodzie, są dzisiaj scalane. Mamy jeszcze do zrobienia trzeci moduł. Po 18 latach budujemy pierwszy statek na gotowo w tym miejscu, tutaj jako Stocznia Szczecińska. W tej sekcji offshore'owej mamy duży kontrakt podpisany dla farmy wiatrowej na Morzu Północnym. Bardzo byśmy chcieli być stocznią wspierającą dla przemysłu wojskowego. Chcielibyśmy produkować statki podwójnego zastosowania, statki wsparcia i to jest to, co będziemy chcieli dla stoczni uzyskać w tym roku, w przyszłym roku. To jest kierunek rozwoju stoczni na najbliższe dwa lata.
2: I o tym kierunku, czyli realizacji kontraktów dla Ministerstwa Obrony, również z programu SAFE, mówił wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
4: Stocznia uzyskała certyfikat do realizacji tego typu przedsięwzięć. Jesteśmy na etapie bardzo zaawansowanych rozmów z firmami, które realizują dla Skarbu Państwa tego typu przedsięwzięcia i myślę, że w ciągu najbliższych tygodni pojawią się pierwsze efekty współpracy, tak aby Stocznia Szczecińska również była mocno zaangażowana w realizację tych kontraktów, dlatego że środki finansowe przeznaczone na odbudowę i budowę nowej floty morskiej daje możliwość uczestniczenia wielu państwowych firm w tym przedsięwzięciu i część tych prac może być wykonywana w stoczni w Szczecinie, część z nich będzie i w ciągu najbliższych dwóch tygodni szczegóły zostaną w tej sprawie przedstawione, kiedy zostaną podpisane odpowiednie dokumenty.
2: W Szczecinie mają powstawać m.in. podzespoły jednostek budowanych w stoczniach trójmiejskich. Maturzyści wczoraj pisali ostatni obowiązkowy egzamin z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym. W tym roku podchodzących do matur jest rekordowo dużo, bo ponad 400 tysięcy osób. Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian w ratach kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła, a ekonomiści mówią, że na obecnym poziomie stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas. Stopy w miejscu, natomiast tanieją paliwa. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,46, a oleju napędowego 7,27.
1: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
0: Twoje radio. Pogoda.
5: Dziś w województwie zachodniopomorskim więcej chmur niż słońca, to zdecydowanie, ale już bez opadów deszczu, wiatr do 15 km na godzinę, a termometry pokażą maksymalnie 13 stopni, tyle w Szczecinie, Stargardzie i Goleniowie, 11 kresek w Myśliborzu czy Koszalinie, 10 w okolicach Świnoujścia, no i na wyspach jest nadzieja na trochę więcej słońca.
1: Dzień dobry, to Twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
1: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
0: Twoje radio.
5: 26 minut do 7, Twoje radio na czwartkowe. Dzień dobry. Jeśli chodzi o świnoujską komunikację miejską, to pewna rewolucja. Autobus, jakiego nie było, pojawi się na świnoujskich drogach. Więcej o tym za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.

0: Twoje radio na dzień dobry. Moi drodzy, w Świnoujściu pojawił się autobus, jakiego nie było. Nietypowy, jak na Świnoujście, bo uwaga, do miasta dotarł pierwszy autobus przegubowy. Polskiej produkcji, ma być receptą na najbardziej zatłoczone linie i nie trzeba będzie ściskać się jak sardynki. Ma być po prostu luźniej przez to, że jest długi, a poza tym, ile to frajdy stać w takim kole. Można powiedzieć, że przejazd autobusem i park rozrywki od razu w jednym. A co dzieje się na zachodniopomorskich, także świnoujskich drogach, o tym będziemy sobie rozmawiać za moment. W Twoim radiu oczywiście.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: To twoje radio na dzień dobry. Przed chwilą mówiliśmy co na drogach, ale jest jedna dobra wiadomość dla kierowców poruszających się po Stargardzie i okolicach, bo budowa kolejnego odcinka północnej obwodnicy Stargardu no jest już blisko mety i uwaga, fragment pomiędzy Wienawskiego i Straslądzko ma być oddany jeszcze przed rozpoczęciem lata. Docelowo cała obwodnica ma domknąć ring wokół Stargardu i można śmiało powiedzieć, że Stargard jak Paryż, jak Berlin będzie mieć obwodnicę dookoła. Północna ma połączyć ze sobą krajową 10 i 20, a także wojewódzką 106. A kiedy dokładnie będzie ostateczny koniec tych prac? W przyszłym roku, ale jeszcze przed tymi wakacjami mamy pojechać kolejnym odcinkiem.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: 3 minuty do 7, za chwilę najważniejsze wiadomości Twojego radia, te przedstawi nam Mateusz Warianka, a ja mam dla Was całe morze, cały ocean, tylko przebojów, bo po 7 zagra Bob Sinclair, pojawi się Mr. President, będzie Kungs, Seal czy PZ. No gwiazdorska ekipa po prostu.
1: Autopromocja. To jest Twoje radio.
2: Hello, I'm Justin Timberlake.
3: Hey, no way, I'm Ed Sheeran.
4: It's David Guetta.
5: Hey, what's up, this is Lenny Kravitz.
6: Hi everyone, it's Ricky Iglesias.
7: Hello, I'm Nelly Furtado.
1: Twoje radio.
8: To jest Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
9: Tylko przeboje.
1: Autopromocja.
10: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
11: Policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą na Pomorzu Zachodnim. Honorowi krwiodawcy w Świnoujściu dostają konkretny bonus za ratowanie życia. Płonie już prawie 500 hektarów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sejm za tydzień rozpocznie pracę nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole.
10: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
11: Mateusz Warianka, dzień dobry. Policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi. W sprawie pojawia się także wątek Koszaliński. Śledczy ustalili, że gang działał w tym mieście w latach 2019-2022, gdzie dochodziło do podobnych przestępstw. Janusz Merc.
12: Funkcjonariusze Stołecznego Wydziału Kryminalnego zatrzymali łącznie 9 osób, dwoje Polaków i 7 obywateli Bułgarii. Z ustaleń wynika, że członkowie grupy werbowali kobiety pod pretekstem pracy w rolnictwie. Po przyjeździe do Polski odbierano im dokumenty i zmuszano do świadczenia usług seksualnych. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie 8 podejrzanym zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem ludźmi oraz zmuszaniem do uprawiania prostytucji, jak również rozboju i wymuszenia rozbójniczego.
11: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 7 podejrzanych. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Honorowi krwiodawcy w Świnoujściu od teraz mogą bezpłatnie parkować w strefie płatnego parkowania. To ukłon miasta w stronę tych, którzy regularnie dzielą się najcenniejszym darem. O szczegółach mówi wiceprzewodnicząca Rady Miasta Świnoujście Elżbieta Jabłońska.
13: Wszyscy honorowi krwiodawcy są objęci tą zerową stawką, jeśli chodzi o parkowanie. Uchwała nie mówi o tym, że dotyczyć to będzie tylko i wyłącznie mieszkańców Świnoujścia, więc jakby dla wszystkich krwiodawców honorowych jest skierowana. Również też dotyczy ta zerowa stawka dawców szpiku.
11: Aby korzystać z darmowego parkowania, wystarczy w biurze strefy płatnego parkowania okazać legitymację dawcy, dokument tożsamości i dowód rejestracyjny pojazdu. Płonie już prawie 500 hektarów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja w powiecie biłgorańskim jest wciąż bardzo trudna. Z pożarem, który wybuchł tam przedwczoraj, walczy już 460 strażaków. Do pomocy ściągnięto służby z kilku województw. Najtrudniejsza sytuacja jest w gminie Józefów. Nie ma jednak decyzji o ewakuacji, bo ogień oddalił się od budynków. W powietrzu wciąż jednak unosi się zapach spalenizny, opowiadają mieszkańcy.
14: Były momenty, że w tą stronę szedł na wschód wiatr, to nie dało się oddychać. Jeszcze tam w lesie właśnie walczył z pożarem. Nie?
15: Ciągniki jeżdżą takie, żeby tam zaorać, żeby to dalej się po prostu nie przestrzeniało.
11: Do rana przerwano akcję gaśniczą z udziałem samolotów i śmigłowców. Sejm za tydzień rozpocznie pracę nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt zakłada, że religia ponownie będzie nauczana w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Istniałby też obowiązkowy wybór między religią a etyką.
10: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm. Twoje radio. Sport.
11: Teraz czas na sport. Zaczynamy od koszykówki. King Szczecin przegrał po dogrywce z Legią Warszawa w ostatnim meczu rundy zasadniczej Orlen Basket Ligi. To oznacza, że King zajmie 2 miejsce przed playoffami. Wilki Morskie przegrały po dogrywce 84-88. Przyczyn porażki szukał trener Maciej Majcherek.
16: Bardzo playoffowy mecz, można powiedzieć. Dużo fizyki. Zrobiliśmy 20 strat. Daliśmy sobie zebrać w ataku 20 piłek. Ze stratu Legia zdobyła 24, więc myślę, że to był nasz największy problem i przez to przegraliśmy.
11: Teraz przed Kingiem walka w playoffach. W pierwszym meczu zagra ze zwycięzcą meczu Anwil Włocławek za Stal Zielona Góra. Znamy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. To Paris Saint-Germain, który w rewanżu zremisowało 1-1 z Bayernem Monachium. Paryżanie awans walczyli dzięki wynikowi pierwszego starcia, w którym wygrali 5-4. Wynik spotkania już w trzeciej minucie. Otworzył Osama Dembele. Bawarczycy wyrównali dopiero w 94 minucie po trafieniu Harry'ego Kane'a. Na wyrównanie rywalizacji czasu zabrakło. Przypomnę, że w finale Paris Saint-Germain zagra z Arsenalem.
1: Twoje radio. Pogoda.
0: Dziś w województwie zachodniopomorskim szaro, momentami też wietrznie do 20-25 km na godzinę, ale bez opadów deszczu. Trochę więcej przejaśnień w okolicach Świnoujścia, ale tutaj też najchłodniej do 10 stopni. 11 kresek pokażą termometry w Koszalinie, Pyrzycach i Myślibożu, po 13 w Stargardzie, Szczecinie i Goleniowie.
10: Dzień dobry, to Twoje radio.
1: Twoje radio, tylko przeboje.
10: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: 7:05 to Twoje radio na czwartkowe dzień dobry. Parkowanie w Świnoujściu. No do najtańszych nie należy, wiadomo, ale jest pewna grupa, która od teraz jest zwolniona po prostu ze wszelkich opłat za parkowanie w Świnoujściu. Więcej szczegółów za moment. Teraz Bob Sinclair i World Hold On. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.

0: tak właśnie gramy w ten czwartkowy poranek, to twoje radio na dzień dobry. Miejsce parkingowe w Świnoujściu, no rzecz, którą w sezonie niebawem znaleźć będzie ciężko, a w dodatku trzeba jeszcze zapłacić. Ale nie wszyscy okazuje się, że muszą płacić za miejsce parkingowe w Świnoujściu, bo z opłat w strefie od teraz zwolnieni są honorowi dawcy krwi. Ratusz właśnie to ogłosił, ale są pewne warunki. Trzeba udać się do urzędu ze swoją książeczką, pokazać, odebrać specjalny dokument, no i wtedy pozostawiać samochód bez opłat. A darmo to wiadomo, zawsze uczciwa cena. Wszystkie szczegóły o tym, jak uzyskać zwolnienie dla honorowych dawców krwi, znajdziesz na www.twojeradio.fm, a za moment wyjedziemy na drogi naszego regionu.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Twoje radio.
0: Korki.
2: Kwadrans po siódmej, wyjeżdżamy na zachodniopomorskie drogi i zaczynamy od Szczecina. Bez większych problemów przemieścimy się z prawego na lewy brzeg, ale oczywiście przed Mostem Długim, czy to od Łasztowni, czy od Wyszyńskiego, sobie trzeba będzie poczekać. Tłoczno też na Bramie Portowej, Placu Rodła, czy rondach Gierosa i Giedroycia. W Stargardzie więcej aut na Kazimierza Wielkiego, Wyszyńskiego, czy rondzie Pionierów. W Koszalinie natomiast na szczecińskiej Fałata, skrzyżowaniu Monte Cassino z Morską, czy ulicy Słowiańskiej.
0: To Twoje radio.
1: Twoje radio.
0: Widzisz wypadek lub korek? Zadzwoń do nas. 512 82 40. 512 82 40.
3: Twoje radio.
1: Twoje radio.
3: Pogoda.
2: Dziś w województwie zachodniopomorskim raczej szaro, bez opadów deszczu co prawda, ale momentami z silniejszym wiatrem. Termometry pokażą maksymalnie 13 stopni, tyle w Stargardzie, Goleniowie i Szczecinie i 11 kresek w Myślibożu i Koszalinie, 10 w okolicach Świnoujścia.
3: Twoje.
0: Dzień dobry, to Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
3: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Phil w Twoim Radio Poranku. Moi drodzy, można tak powoli myśleć o wakacjach, a żeby znaleźć się w Bułgarii, to nie trzeba się wcale daleko ruszać, bo już w najbliższy weekend na szczecińskich wałach Chrobrego po raz kolejny piknik nad Odrą. No i właśnie, tradycyjnie rok rocznie przenosimy się w jakieś miejsce na świecie. Tym razem będzie to Bułgaria. Bałkańskie smaki, bałkańskie wino, bałkańskie rytmy i to wszystko na szczecińskich wałach Chrobrego 9 i 10 maja, czyli w sobotę i w niedzielę. Udział oczywiście jest darmowy. Będzie się działo. Tych wydarzeń w naszym regionie jest w najbliższym czasie bardzo dużo ciekawych wydarzeń. Więcej o 9.30 opowie nam Agnieszka Tatarynowicz. Wtedy w Twoim radiu taka piguła kulturalna. Mnóstwo informacji o wszystkich najciekawszych wydarzeniach.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: PZ i Dom nad Wodą w Twoim radiu na dzień dobry, punktualnie o 7.30. Już za moment. Najważniejsze wiadomości, które przedstawi nam Mateusz Warianka, a ja mam magazynek naładowany tylko przebojami i za moment zagrają Starship, Maroon 5, ZZ Top, Stachurski czy Miles Smith. To wszystko jeszcze przed 8.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
3: Słucham waszego radia codziennie. Jesteście bardzo fajną i ciekawą stacją. Informacje ogólnie z regionu. Dobra muzyka.
4: Wasze radio słucha się najlepiej od rana. Także towarzyszyliście mi podróży.
5: Słucham was zawsze. Bardzo was lubię. Macie ciekawe wiadomości.
1: To
2: jest twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
6: Tylko przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
8: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
9: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały, nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
13: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
14: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Reklama.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
15: Nowy fragment północnej obwodnicy Stargardu będzie otwarty jeszcze przed wakacjami. Komunikacja autobusowa w Świnoujściu wprowadza istotne zmiany. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
15: Mateusz Warianka, dzień dobry. Budowa kolejnego odcinka północy obwodnicy Stargardu powoli dobiega końca. Fragmenty drogi między ulicami Wieniawskiego i Straslundzką ma być oddany kierowcom jeszcze przed wakacjami. Trwa tam montaż słupków oświetleniowych i prace przy trasach dla pieszych i rowerzystów. Cała obwodnica północna ma domknąć ring wokół Stargardu i połączyć ze sobą drogi krajowe numer 10 i 20, a także wojewódzką 106. Cała trasa ma być gotowa w przyszłym roku. Komunikacja autobusowa w Świnoujściu wprowadza od dziś istotne zmiany w funkcjonowaniu w rejonie dzielnicy nadmorskiej. Utrudnienia mają związek z trwającym remontem ulicy Sienkiewicza oraz zamknięciem skrzyżowań z ulicami Piłsudskiego i Prusa ze względu na ograniczoną możliwość przejazdu autobusów. Czasowo zawieszone zostaną linie 3 i 6, w ich miejsce uruchomione zostaną linie zastępcze 93 oraz 96. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co dalej?
16: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże, i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
15: Mówi Adam Antoniak, ekonomista z ING Banku. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym usłyszał wyrok 25 lat więzienia, a matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
6: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
15: Skatowany 8-letni chłopiec zmarł 3 lata temu po ponad miesiącu walki o życie w szpitalu.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myślibożu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
1: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
0: Dziś w województwie zachodniopomorskim słońce schowane za chmurami, momentami trochę przejaśnień w okolicach Świnoujścia, w pozostałej części regionu dość szaro, choć bez opadów deszczu. Termometry pokażą od 10 stopni we wspomnianym Świnoujściu, przez 11 w Koszalinie i Myślibożu, do 13 w Stargardzie, Goleniowie i Szczecinie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myślibożu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
2: Dzień dobry, to Twoje radio.
1: Twoje radio, tylko przeboje.
2: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: 26 minut do 8, Twoje radio na dzień dobry, czwartkowe dzień dobry. Za moment zajrzymy sobie do naszego lokalnego sportu. Wyjedziemy też na zachodniopomorskie drogi, ale przede wszystkim to gramy tylko przeboje. Teraz Starship i Nothing Gonna Stop Us Now. Przez bardzo prestiżowy magazyn The Rolling Stone ten kawałek został uznany za jeden z najgorszych lat 80. Wiecie co? Oni się totalnie nie znają, a najgorszym było Our House grupy Madness. Totalnie się, niby fachowcy, totalnie się nie znają, przecież to buja niesamowicie.

0: Twoje radio.
1: Wracam sobie do kalendarza. Każdego dnia jest jakieś święto. Dzisiaj mamy dzień hasła. Po 8 będziemy sobie mówić o najpopularniejszych hasłach Polaków, ale oprócz tego mamy dzień e-aktywności obywatelskiej. Czyli co? Czyli, że donos, ale przez internet.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio. Twoje radio. Korki.
1: Przypominam o utrudnieniach dla kierowców poruszających się po Świnoujściu. Dziś remont ulicy Henryka Sienkiewicza wchodzi w kolejny etap, no i będzie modernizacja skrzyżowań z Piłsudskiego oraz z Prusa. Utrudnienia dla kierowców, bo pamiętajcie, będzie zmieniona organizacja ruchu, ale też utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. Autobusowa trójka i szóstka zawiesza działalność, a w ich miejsce będą linie tymczasowe 93 i 96. Wszystkie szczegóły tych zmian znajdziesz na www.twojeradio.fm, a także oczywiście na naszym radiowym Facebooku. Jeżeli widzisz korek albo wypadek, 512-8240, ten numer zawsze jest do twojej dyspozycji.
0: To twoje radio. Twoje radio. Widzisz wypadek lub korek? Zadzwoń do nas. 512-8240. 512-8240.
2: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
1: Dziś w województwie zachodniopomorskim szaro, słońce schowane za chmurami, choć bez opadów deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 13 stopni, tyle w Szczecinie, Stargardzie i Goleniowie, 11 kresek

0: Twoje radio.
1: Zajrzyjmy do naszego lokalnego sportu. Wczoraj ostatni mecz rundy zasadniczej Orlen Basket Ligi i o pierwsze miejsce po tej rundzie walczyli koszykarze Wilków Morskich Szczecin. W starciu bezpośrednim z obecnym mistrzem kraju warszawską Legią potrzebna była dogrywka w Warszawie i ostatecznie porażka 84-88 dla Legii. Szczecinianie spadli na drugą pozycję, ale i tak będą walczyć w pierwszej rundzie play-off z kimś, kto awansuje do tych play-offów w takiej dogrywce, w play-inach. Mówiąc krótko, o miejsca w ósemce zagrają Anwil Włocławek, Zastal Zielona Góra, MKS Dąbrowa Górnicza i Stal Ostrów Wielkopolski. Z którymś z tych zespołów King Szczecin zagra o awans do półfinału i w każdej z tych rywalizacji i w każdej z tych potencjalnych rywalizacji Wilki Morskie będą faworytem. Więcej o lokalnym sporcie po godzinie 8. Wcześniej oczywiście najważniejsze wiadomości Twojego radia, a już teraz wracamy do grania tylko przebojów.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: 3 minuty do 8. Przed nami najważniejsze wiadomości Twojego radia, które przedstawi nam Mateusz Warianka. Mnóstwo informacji z Pomorza Zachodniego, z kraju i ze świata. Będziemy zaglądać też do sportu. A po 8 zagrają Robbie Williams, Vito Bambino, Prince. Pojawi się też Madness i kawałek, o którym wspominałem już dzisiaj, Our House.
1: Autopromocja. To jest Twoje radio.
2: Tak, gra Twoje radio. Pozdrawiam, Kaja.
3: Cześć, tu Beata Kozidrak, słuchajcie Twojego radia.
4: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Maryla Rodowicz.
5: Twoje radio.
6: To jest Twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. W każdy czwartek po 16:00 w Twoim radiu audycja Odkryj przylądek Pomerania, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku.
8: Flagowa jednostka badawcza dla Politechniki Morskiej, autonomiczne statki przyszłości i przylądek Pomerania jako koło zamachowe dla regionu. To tematy najnowszego podcastu. Zapraszam w czwartek po 16:00.
7: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. Więcej na przylądekpomerania.pl.
9: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22:00. Od 15:00 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22:00.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Zawsze z Tobą chciałbym być.
12: Już 14 sierpnia w Stargardzie wielkie muzyczne emocje. Zespół Ich Troje wraca na scenę amfiteatru, by znów porwać publiczność swoimi największymi hitami. Niezapomniana atmosfera i energia gwarantowane. Nie przegap tego koncertu. Widzimy się 14 sierpnia w Stargardzie. Bilety na sck.stargard.pl oraz w kasie SCK.
1: Reklama.
13: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
14: Oficjalnie zaprezentowano zmodernizowany budynek katedry i zakładu anatomii prawidłowej Puma w szpitalu przy Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy dla wszystkich egzamin z wybranego języka obcego. Polska jest gotowa przyjąć amerykańskich żołnierzy.
13: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
14: Mateusz Warianka, dzień dobry. Z udziałem minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy oficjalnie zaprezentowano zmodernizowany budynek katedry i zakładu anatomii prawidłowej PUM w szpitalu przy Alei Powstańców Wielkopolskich. To jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Nowe sale, nowoczesny sprzęt i warunki do nauki na światowym poziomie. Co dokładnie się zmieniło? O tym profesor Janusz Moryś, kierownik zakładu.
15: Nie chcieliście Państwo widzieć, jak to wyglądało przed. W tej chwili mamy rzeczywiście super nowoczesne wyposażenie. Budynek został całkowicie rewitalizowany. Tu zostały tylko ściany. Do tego nowoczesne wyposażenie, które w sposób niemalże bezwysiłkowy pozwala operować ciałem ludzkim. Do tego dołożyliśmy sporo takich innowacyjnych ciekawostek, jak stół multimedialny, jak fantomy, jak gogle wirtualne, aby jeszcze bardziej zachęcić studenta.
14: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśliła, jak ważne jest w procesie nauczania nowoczesna baza dydaktyczna.
16: Naszym celem są pacjenci. Ciągle w naszym sercu jest to, żeby wykształcić medyków w taki sposób, żeby sprostali oczekiwaniom za 5-10 lat i wyzwaniom w sektorze ochrony zdrowia. Bardzo się cieszę, że możemy być świadkami wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy w taki racjonalny, pragmatyczny sposób i też z uwzględnieniem nowoczesności. To, że będą się tutaj kształciły grupy nie tylko lekarzy, ale pielęgniarek, zawodów medycznych, które później muszą w podmiotach leczniczych pracować zespołowo, to niezmiernie cieszy.
14: W ramach otrzymanych SKPO funduszy powstało też m.in. Centrum Egzaminów Testowych przy Alei Powstańców Wielkopolskich i Hala Sportowa. Pieniądze zostały też wykorzystane na wyposażenie Uniwersyteckiego Centrum Symulacji Medycznych i Medycyny Sądowej. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy dla wszystkich egzamin z wybranego języka obcego, nowożytnego, na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
5: Był list do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
17: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
14: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, bo blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników, bo w 2014 roku do szkoły poszli sześciolatkowie. Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matury. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeżeli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że będzie zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie. Prezydent stwierdził podczas wizyty na Litwie, że mamy do tego gotową infrastrukturę.
13: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm. Twoje radio. Sport.
14: Teraz czas na sport. Koszykarze Kinga Szczecin przegrali po dogrywce z Legią Warszawa w ostatnim meczu rundy zasadniczej Orlen Basket Ligi i nie utrzymali pozycji lidera przed playoffami. Wilki Morskie przegrały po dogrywce 84-88, nie zdobywając w dogrywce ani jednego punktu. Przyczyn porażki szukał trener Maciej Majcherek.
18: Bardzo playoffowy mecz, można powiedzieć. Dużo fizyki. Zrobiliśmy 20 strat. Daliśmy sobie zebrać w ataku 20 piłek. Ze stratu Legia zdobyła 24, więc myślę, że to był nasz największy problem i przez to przegraliśmy.
14: Szkolniowiec dodał, że jest zadowolony z dotychczasowych wyników.
18: Bardzo się cieszymy z tego drugiego miejsca na koniec sezonu zasadniczego. Myślę, że przed sezonem bralibyśmy to w ciemno. Wiadomo, jest teraz niedosyt po tym meczu, ale skupiamy się teraz przede wszystkim na playoffach.
14: Teraz przed Kingiem walka w playoffach. W pierwszym meczu zagra ze zwycięzcą meczu Anwil Włocławek za Stal Zielona Góra. A w piłkarskiej Lidze Mistrzów poznaliśmy już finalistów. O puchar zagra Paris Saint-Germain, które w rewanżu zremisowało 1-1 z Bayernem Monachium. W pierwszym spotkaniu Paryżanie wygrali 5-4. Przypomnę, że do finału awansował już też Arsenal, który pokonał 1-0 Atletico Madryt. Finał Ligi Mistrzów w sobotę 30 maja na Puskas Arenie w Budapeszcie.
1: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
0: Dziś w województwie zachodniopomorskim raczej szaro, choć bez opadów deszczu. Jak przejaśnienia, to głównie w okolicach Świnoujścia i tylko chwilowe. Termometry pokażą od 10 stopni w Świnoujściu przez 11 w Myślibożu, Pyrzycach oraz Koszalinie do maksymalnie 13 w Stargardzie oraz Szczecinie.
13: Dzień dobry, to Twoje radio.
1: Twoje radio, tylko przeboje.
13: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: 8:05, Twoje radio na czwartkowe. Dzień dobry. Wielkimi krokami zbliża się Noc Muzeów 2026. Co ciekawego, co wcześniej niedostępnego dla większości ludzi będzie można zobaczyć w Świnoujściu. O tym więcej za moment. Porozmawiamy sobie też o hasłach Polaków. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć. Come on.

0: Twoje radio na dzień dobry. Za półtora tygodnia Noc Muzeów 2026 w województwie zachodniopomorskim. Naprawdę dużo ciekawych instytucji, miejsc się otwiera w tę wyjątkową noc. Na przykład w Świnoujściu będzie można zobaczyć areszt przy ulicy Piłsudskiego. Organizatorzy piszą, że to pierwszy raz w historii miasta, kiedy będzie można zobaczyć areszt od środka. Nie no, wcześniej też było można zobaczyć, tylko nikt z zaproszonych raczej nie chciał się tam znaleźć.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio na czwartkowe. Dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu jest dzień hasła. O tym sobie już wspominaliśmy. A jakie są najpopularniejsze hasła Polaków? Na podstawie różnych wycieków z naszego kraju specjaliści zrobili taką listę i uwaga, najpopularniejsze hasło to 1, 2, 3, 4, 5, 6. W czołówce jest też kuwerty, kuwerty 1, 5 jedynek, Bartek, Mateusz, admin, Marcin albo password. W czołówce jest też LOL 123. No jeżeli właśnie usłyszałaś albo usłyszałeś swoje hasło, to chyba najwyższa pora zmienić. Na Marcin 1 na przykład.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Madness i Our House w Twoim radiu na dzień dobry. Za chwilę 8.30 i najważniejsze wiadomości z Pomorza Zachodniego, z kraju i ze świata. A do 9.00 będą jeszcze Los Del Rio, modelki, J-Lo, pojawi się również Daft Punk.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
3: Mam w pracy zawsze włączone. Się przyjemnie słucha muzyki. Informacje zawsze też są. Lubię audycje, lubię muzykę prowadzących. W domu, przy porządkach i przy opiece z naczynkiem. Zawsze mi radio towarzyszy.
4: Najlepsza muzyka od rana do wieczora. Także stały słuchacz, bardzo lubię was słuchać. Także muzyka idealnie dopasowana do mojego ucha.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
14: Na początek sprawdzimy, jak wygląda sytuacja spółki Wulkan w Szczecinie. Właśnie ruszyły kolejne działania gaśnicze w lasach na lubelskim Roztoczu. Synoptycy pocieszają, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
14: Mateusz Warianka. Dzień dobry. Stabilność finansowa, nowe kontrakty, wzrost zatrudnienia. Radosław Kowalczyk, prezes stoczni Wulkan w Szczecinie, w trakcie konferencji prasowej przedstawił aktualną sytuację spółki.
15: Na minusie było do 2023 roku, 24 już był na plusie, dzisiaj jest plus znacznie większy, było 17 milionów na plusie zysku netto, dzisiaj mamy 36 milionów zysku netto na plusie. Realizujemy dok, oczywiście to jest najważniejszy projekt i największy projekt w stoczni. Dwa moduły już są na wodzie, są dzisiaj scalane. Mamy jeszcze do zrobienia trzeci moduł. Po 18 latach budujemy pierwszy statek na gotowo w tym miejscu tutaj jako Stocznia Szczecińska.
14: I o tym kierunku, czyli realizacji kontraktów dla Ministerstwa Obrony, również z programu SAFE, mówił wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
16: Stocznia uzyskała certyfikat do realizacji tego typu przedsięwzięć. Jesteśmy na etapie bardzo zaawansowanych rozmów z firmami, które realizują dla Skarbu Państwa tego typu przedsięwzięcia i myślę, że w ciągu najbliższych tygodni pojawią się pierwsze efekty współpracy, tak aby Stocznia Szczecińska również była mocno zaangażowana w realizację tych kontraktów, dlatego że środki finansowe przeznaczone na odbudowę i budowę nowej floty morskiej daje możliwość uczestniczenia wielu państwowych firm w tym przedsięwzięciu.
14: W Szczecinie mają powstawać m.in. podzespoły jednostek budowanych w stoczniach trójmiejskich. Właśnie ruszają kolejne działania gaśnicze w lasach na lubelskim Roztoczu. Mieszkańcy i strażacy cały czas czekają na deszcz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pożar objął około 400 hektarów lasu. Anna Gmiterek-Zabłocka.
17: Do Puszczy Solskiej, bo tak nazywa się obszar, na którym doszło do pożaru, jadą kolejne ekipy strażaków. Chodzi m.in. o podmianę tych, którzy pracowali w nocy. Na miejscu są już grupy z Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, Małopolski czy Wielkopolski. W nocy był nieco mniejszy wiatr, ale dziś znowu ma silniej wiać. Minister Marcin Kierwiński.
18: Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń służb.
17: Wieczorem rozmawiałam z tymi, którzy szykowali się do ewentualnej ewakuacji.
19: Idziemy do domu spakować dziewczynki, żeby miały naszykowane na zmianę.
20: Jeśli będzie potrzeba, to będziemy posłuszni.
17: Maseczki wróciły do łask.
20: No niestety, trzeba.
17: W akcji gaśniczej uczestniczy kilkuset strażaków, policjantów i leśnicy, a także policyjne Black Hawki.
14: Na miejscu wciąż pracuje 460 strażaków z województw lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Synoptycy pocieszają, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawić ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu. Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
1: Twoje radio.
21: Twoje radio.
1: Pogoda.
0: Środa w województwie zachodniopomorskim deszczowa i szara, termometry pokażą maksymalnie 11 stopni, tyle w Szczecinie, Stargardzie i Myśliborzu, 10 kresek w Goleniowie, 9 w Świnoujściu i najmniej 8 w okolicach Koszalina.
1: Twoje.
2: Dzień dobry, to Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
1: Twoje radio, tylko przeboje. Twoje radio.
0: Niecałe pół godziny do dziewiątej, Twoje radio na dzień dobry. Ile tak naprawdę zarabiamy? O tym sobie porozmawiamy jeszcze w tej godzinie. Powiemy też o utrudnieniach dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w Świnoujściu. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.

0: Drodzy, ile tak naprawdę zarabiamy? Główny Urząd Statystyczny podał dokładne dane, wczoraj podał te dane i okazuje się, że mniej niż średnia krajowa, bo średnia krajowa to ponad 9 tysięcy brutto, a mediana płac to 7432 zł brutto, mniej więcej 5 tysięcy złotych na rękę. Tyle zarabiamy, no. Tak to jest z tymi średnimi pensjami. Jeżeli ja mam wodę, a ty masz mięso, no to w sumie średnio razem mamy rosół, nie?
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio. 3 minuty do 9:00, za chwilę najważniejsze wiadomości Twojego radia. Oczywiście mnóstwo informacji z Pomorza Zachodniego, z kraju i ze świata, ale zajrzymy sobie też do sportu. A po 9:00 jeszcze więcej tylko przebojów, bo zagrają m.in. James Arthur, Doda będzie ze swoim pamiętnikiem, pojawi się też Lady Gaga czy Shakira.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
3: Cześć, tu pan Sawian, słuchacie Twojego radia.
4: Z tej strony Antek Smykiewicz. Właśnie słuchacie Twojego radia, tylko przeboje.
5: Cześć, tu Kajra w Twoim radiu.
6: Cześć, tu Sobomir, słuchacie Twojego radia, tylko przeboje.
7: Cześć, tu Daria Marks, słuchacie Twojego radia, tylko przeboje.
1: Twoje radio.
2: To jest Twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja. Reklama.
8: Szukasz nowoczesnego mieszkania w świetnej lokalizacji w Stargardzie? Mamy dobrą wiadomość. Rozpoczęła się sprzedaż kolejnego etapu na osiedlu Starko przy ulicy Barnima. Komfortowe mieszkania, funkcjonalne układy i wysoki standard wykonania. Wszystko, czego potrzebujesz, by zamieszkać wygodnie i spokojnie. Nie zwlekaj. Najlepsze lokale znikają najszybciej. Zadzwoń już dziś. 533 560 568. Powtarzamy. 533 560 568. Osiedle Starko w Stargardzie. Twoje nowe miejsce na mapie miasta. Inwestycja realizowana przez firmę Modech Polmo.
9: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
10: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex, każde okno niezrównane w swojej klasie.
11: Już 9 i 10 maja zapraszamy do Baszkowic na wyjątkowe wydarzenie. Wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. Czekają na Was setki stoisk ogrodniczych, ekologicznych i rękodzielniczych. Pokazy zwierząt, konkursy z nagrodami oraz atrakcje dla całych rodzin. Weź udział w ekologicznych wyzwaniach. Poznaj świat pszczół i wygraj drzewko owocowe. Nie zabraknie też koncertów, pokazów i strefy relaksu wśród natury. Wstęp wolny. Baszkowicka Wiosna. Poczuj klimat wiosny w najlepszym wydaniu.
12: Potrzebujesz deski tarasowej, modrzewiowej, egzotycznej, a może kompozytowej? Palisander Centrum Drewna ma wszystko, czego potrzebujesz. Od olejów i impregnatów, przez wkręty i okucia, aż po belki strugane. Certyfikowane BSH KVH C24. A może planujesz zadaszenie? Sprawdź nasz poliwęglan komorowy lub lity. Oferujemy zarówno materiały, jak i gotową realizację. Z nami Twoje marzenia o idealnym tarasie stają się rzeczywistością. Profesjonalne doradztwo i najszerszy wybór w drewnie. Zajrzyj do nas. Palisander Centrum Drewna. Stargard Nasienna 18. Palisander. Dajemy wybór w drewnie. www.palisander-tarasy.pl.
1: Reklama.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
13: W świnoujskim porcie po raz pierwszy w historii pojawił się statek typu Jack-up. Już 2000 zabiegów za pomocą systemu Da Vinci wykonali lekarze ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach. Blisko 4 godziny trwała debata w Senacie dotycząca zonda krypto. Rosyjskie MZ apeluje do zagranicznych dyplomatów, by ewakuowali się z Kijowa.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
13: Mateusz Warianka, dzień dobry. W świnoujskim porcie pojawił się statek typu Jack-up po raz pierwszy w historii. Wpłynięcie statku ma związek z europejskim projektem morskiej farmy wiatrowej. Za projekt odpowiada grupa Orlen, która właśnie w Świnoujściu otworzyła pierwszy w Polsce terminal instalacji morskiej energetyki wiatrowej. Terminal będzie obsługiwał projekty w całym regionie Morza Bałtyckiego. Już 2000 zabiegów za pomocą systemu robotycznego Da Vinci wykonali lekarze ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach. O zaletach wykonywania operacji z użyciem tak nowoczesnych metod mówi doktor nauk medycznych Krzysztof Kaseja.
14: W swojej karierze zawodowej przeszedłem chyba wszystkie możliwe etapy rozwoju, od chirurgii klasycznej, czyli od wielkich cięć, poprzez laparoskopię, aż wreszcie do chirurgii robotycznej. I to jest ogromny przeskok technologiczny. Precyzja, jaką oferuje to narzędzie, komfort pracy chirurga przy wielogodzinnych operacjach, bo te nasze operacje to są operacje 4, czasami 5-godzinne, to proszę uwierzyć, że ma ogromne znaczenie dla przebiegu operacji, dla rokowania dla tych chorych.
13: W szpitalu na szczecińskich Pomorzanach dostępne są dwa roboty Da Vinci. Pierwszy z nich został zakupiony w 2020 roku, a drugi kilka miesięcy temu. Blisko 4 godziny trwała debata w Senacie dotycząca zonda krypto. Senatorowie mieli mnóstwo pytań, ale nie dostali żadnych konkretnych odpowiedzi. Zamiast ministra Żurka czy Siemoniaka pojawili się ich zastępcy. Na razie nie wiadomo, jaki majątek śledczym udało się zamrozić na poczet zobowiązań dla poszkodowanych, mówili wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha oraz senator PiS Marek Pęk.
15: Nie mam informacji co do kwoty zabezpieczonej na rzecz ewentualnie zabezpieczenia roszczeń osób pokrzywdzonych.
16: Tutaj niewiele się możemy jakoś od pana dowiedzieć. Troszeczkę jest mi przykro, że zlekceważyliście państwo. Ta debata to jest taka troszeczkę debata o niczym.
13: Odpowiedź na większość pytań wymagała dodatkowych informacji albo jest objęta tajemnicą śledztwa. Dlatego część senatorów apeluje o powołanie komisji śledczej. Rosyjski MZ apeluje do zagranicznych dyplomatów, by ewakuowali się z Kijowa we właściwym czasie. Rosjanie wysłali notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie. Moskwa zapowiada ataki odwetowe na Kijów, jeśli Ukraina zakłóci obchody rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, które mają odbyć się 9 maja w sobotę w Moskwie.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm. Twoje radio. Sport.
17: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Będzie piąty decydujący mecz w wielkim finale Plus Ligi Siatkarzy. Bogdanka Luk Lublin przed własną publicznością przegrała z Aluron CMC Warta Zawiercie 1-3. W rywalizacji do trzech wygranych jest po dwa. Bohaterem spotkania był atakujący Zawiercian Bartłomiej Bołądź, który zdobył aż 22 punkty.
18: Najważniejsze moim zdaniem, że zagraliśmy lepsze spotkanie niż ostatnie dwa mecze. Wróciliśmy do swojego poziomu, może jeszcze nie idealnie, ale najważniejsze, że ten mecz jest wygrany.
17: Tytuł mistrzowski mogli obronić siatkarze z Lublina przed własną publicznością. Teraz decydujący piąty mecz odbędzie się w Sosnowcu, mówi Mateusz Malinowski, atakujący siatkarzy z Lublina.
19: Mogło być pięknie, ale zrobiło się po prostu średnio. Tutaj dyspozycja dnia decyduje i tak naprawdę ciężko jest obstawić, kto zagra lepiej, ale liczę na to, że się zregenerujemy i powalczymy.
17: Brązowe medale Plus Ligi zapewnili sobie siatkarze PGE Projektów Warszawa. Paryżanie drugimi finalistami Ligi Mistrzów. Piłkarze Paris Saint-Germain zremisowali na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1, a pierwsze spotkanie u siebie wygrali 5-4. O obronę zdobytego rok temu trofeum Paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt. Finał Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Po dniu przerwy polscy hokeiści wracają do gry w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A, które rozgrywane są w Sosnowcu. Po porażkach z Francją w rzutach karnych oraz Kazachstanem szanse na awans do elity mocno się zmniejszyły, dlatego pojedynek z Japonią trzeba wygrać i to najlepiej wysoko. Po trzech meczach biało-czerwoni mają na swoim koncie 4 punkty i plasują się na czwartym miejscu w sześciozespołowej stawce. Katie McNally będzie rywalką Iggy Świątek w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Amerykańska tenisistka wygrała z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną 6-2-6-3. Mecz Świątek najprawdopodobniej w piątek. Pozostali Polacy z turniejem już się pożegnali.
2: Sponsorem prognozy pogody jest przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Stargardzie. Producent czystego, niezawodnego i bezpiecznego ciepła.
1: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
0: Dziś w województwie zachodniopomorskim więcej chmur niż słońca, to zdecydowanie, ale już bez opadów deszczu, wiatr do 15 km na godzinę, a termometry pokażą maksymalnie 13 stopni, tyle w Szczecinie, Stargardzie i Goleniowie, 11 kresek w Myśliborzu czy Koszalinie, 10 w okolicach Świnoujścia, no i na wyspach jest nadzieja na trochę więcej słońca.
2: Sponsorem prognozy pogody jest przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Stargardzie. Producent czystego, niezawodnego i bezpiecznego ciepła.
20: To jest Twoje radio.
1: Twoje radio, tylko przeboje.
20: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
0: Jesteśmy po 9:00, to Twoje radio na dzień dobry. Jutro rocznica zakończenia II wojny światowej. No i będzie świętowane, ogniście będzie świętowane w Koszalinie. Więcej szczegółów za chwilę. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.

0: Twoje radio.
1: To Twoje radio na dzień dobry. Jutro rocznica zakończenia II wojny światowej. 81. rocznica zakończenia II wojny światowej. No i w Koszalinie będzie się działo między innymi, i to jest wydarzenie, na które zawsze czekam niesamowicie, bo przyznam szczerze, to moje ulubione dzieło sztuki w całym Koszalinie, zapłoną ogniste ptaki Hasiora. Szczecin może zazdrościć, bo w Parku Kasprowicza ma takie ptaki, ale one ostatni raz były zapalane pewnie w latach 80. W Koszalinie to jest, śmiało można rzec, tradycja, czy podczas święta studentów, czy podczas ważnych rocznic. Ogniste ptaki autorstwa Władysława Hasiora zapłoną jutro i w trakcie podpalania zabrzmią hymn państwowy, rota i pieśni frontowe. To jutro w Koszalinie, a więcej o najciekawszych wydarzeniach w regionie opowie nam Agnieszka Tatarynowicz punktualnie o 9:30.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Wielkimi krokami zbliża się okres letni i okres festiwali plenerowych w województwie zachodniopomorskim. Niestety tych festiwali ma być mniej niż rok temu, bo największy polski festiwal rapowy, hip-hopowy znika z kalendarza wydarzeń w Kołobrzegu. W tym roku nie będzie hip-hopowego odpowiednika Sunrise'u, czyli Sun Festiwalu. Organizatorzy zapowiadają, że w zamian będzie większy niż wcześniej festiwal motoryzacyjny Baltic Drive. Tam m.in. zawody drifterskie czy wyścigi na 1/4 mili, a dla fanów muzyki elektronicznej mam dobre wiadomości, Sunrise odbywa się bez zmian. Wracamy do grania.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Lady Gaga i jej Poker Face w Twoim radiu na dzień dobry. Ten kawałek to ma blisko 20 lat. No leci ten czas, leci, nie? Punktualnie o 9.30 Kultura w Twoim radiu. Agnieszka Tatarynowicz opowie nam o najciekawszych wydarzeniach na Pomorzu Zachodnim.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
3: Tak szczerze mówiąc, to chyba jest jedyne radio, które puszcza taką muzykę, której nie ma w innych. Bardzo fajnie mi się tego słucha. Zawsze jak wracam do domu, od razu włączam. I cała rodzina słucha także, więc jesteście lubiani i kochani.
1: Twoje radio.
4: Świetne informacje, dobrze prowadzący, świetna muzyka.
5: Uwielbiam codziennie rano od 9 do 17 i radio tutaj mi umila pracę. Bo same wiadomości najświeższe, lokalne, także wszystko na bieżąco jestem poinformowana i wiem, o co chodzi. Korzystam po prostu z waszych informacji. Padną muzykę gracie, no jest okej.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały, nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
2: Spółdzielcza Agrofirma Witkowo zaprasza do sklepów firmowych na weekendowe hity cenowe. Tylko teraz od piątku do soboty. Kiełbasa lubuska w atrakcyjnej cenie. Więcej promocji na Facebooku.
3: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Reklama.
6: Twoje radio.
7: Twoje radio. Kultura.
8: Agnieszka Tatarynowicz, zapraszam na przegląd najciekawszych wydarzeń kulturalnych w naszym regionie. Koszalin, jutro uczci 81. rocznicę zakończenia II wojny światowej patriotycznym piknikiem przy Politechnice Koszalińskiej. W programie znalazły się koncert orkiestry wojskowej, pokazy sprzętu wojskowego i służb ratowniczych, warsztaty historyczne oraz wojskowa grochówka. Wieczorem tradycyjnie zapłoną ptaki Hasiora, symbolicznie upamiętniając zwycięstwo i zakończenie wojny. Z kolei Szczecin w weekend zaprosi mieszkańców na piknik nad Odrą. Mały Chrobrego ponownie zamienią się w wielką strefę podróży, smaków i rodzinnej zabawy. W planie są targi turystyczne, jarmark rozmaitości, koncerty, wielkie gotowanie z degustacjami oraz atrakcje dla dzieci i miłośników street foodu. Przed nami także Tydzień Bibliotek. W Stargardzie już jutro wystartuje 6. edycja Book Crossingu w Parku Chrobrego pod hasłem Przeczytałeś? Podaj dalej książkę. W Międzyzdrojach dzieci wezmą udział w nocnej wędrówce przez książki, a w Goleniowie zaplanowano koncert Joanny Rybki i Marka Kwarty, akcję wymiany książek oraz spektakl dla najmłodszych. Bogaty program wydarzeń przygotowały również biblioteki w Koszalinie i Świnoujściu. Tam będą warsztaty, spotkania autorskie, retrogranie i gra miejska na tropie Winety. Rodzinna atmosfera czekać będzie także w Stargardzie podczas 20. urodzin Centrum Handlowego Zodiak. W sobotę na mieszkańców czekają dmuchańce, koncerty, animacje, konkursy i warsztaty dla dzieci. Ważnym elementem wydarzenia będzie również zbiórka karmy dla schroniska w Kiczarowie. Wszystkie atrakcje będą bezpłatne. To tyle ode mnie. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
7: To jest Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
9: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
7: Twoje radio. Tylko przeboje.
10: Niecałe pół godziny do 10:00. Twoje radio na dzień dobry. Utrudnienia na ekspresowej trójce. O nich będziemy mówić za moment. Przede wszystkim to gramy jednak tylko przeboje.

0: Twoje radio na dzień dobry. Wracam do kalendarza, wspominałem już o tym dzisiaj. Mamy Dzień Hasła. Mówiliśmy o najpopularniejszych hasłach w Polsce. Te udało się zestawić na podstawie różnych wycieków, ale tak, hasła nas chronią. Kłopot jest taki, że największy problem z rozwiązaniem mojego hasła to nie mają hakerzy, a ja sam, no nie?
1: Twoje radio, tylko przeboje.

Twoje radio na dzień dobry. Ja przypomnę ważną informację zarówno dla kierowców ze Świnoujścia, jak i dla pasażerów komunikacji miejskiej, bo od dziś zmiany, istotne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, konkretnie w rejonie dzielnicy Nadmorskiej. Utrudnienia mają związek z remontem Sienkiewicza oraz zamknięciem skrzyżowań z ulicami Piłsudskiego i Prusa. Kierowcy, to jest ważna informacja dla Was, natomiast dla pasażerów komunikacji miejskiej istotna informacja jest taka, że przez ograniczoną możliwość przejazdu autobusów zawieszone zostają linie numer 3 i 6. W ich miejsce uruchomione będą linie zastępcze 93 oraz 96, które zapewnią obsługę najważniejszych punktów miasta. 93 będzie kursować od dworca PKP częściowo trasą trójki, a następnie objazdem przez ulicę dzielnicy Nadmorskiej, obsługując m.in. przystanki przy promenadzie, Urzędzie Miasta czy w rejonie Wojska Polskiego. Natomiast linia numer 96 ma kursować z pętli na Wydrzanach po trasie linii numer 6 do przystanku Urząd Miasta, później objazdem m.in. przez Wojska Polskiego, Żeromskiego

0: Twoje radio.
1: Za chwilę 10:00, no i zmiana warty w Twoim radiu. Twoje radio na dzień dobry zmienia się w Twoje radio do pracy, a stery przejmują Jerzy Grabda oraz Kuba Adamiak. Punktualnie o 10:00 najważniejsze wiadomości.
0: Autopromocja.
2: Twoje radio.
3: Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
4: Cześć, tutaj Mrozu, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
5: Starszych dla wszystkich fanów dobrej muzyki.
0: Twoje radio.
5: Zachęcam.
6: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
7: Wchodzę do samochodu, lecę w radiu. Wychodzę z samochodu, lecę w radiu.
0: Twoje radio.
8: Cześć, mówi Ania Dąbrowska.
9: Hej, tu Sarsa, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Twojego radia.
0: Tylko przeboje.
10: Witamy, tu zespół Kompi, Grzegorz Skawiński.
11: I Waldek Wkaczy.
0: To jest
2: Twoje radio.
0: Twoje radio.
12: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Twoje radio.
12: Autopromocja. Reklama.
13: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
14: Zawsze z tobą chciałbym być.
15: Już 14 sierpnia w Stargardzie wielkie muzyczne emocje. Zespół Ich Troje wraca na scenę amfiteatru, by znów porwać publiczność swoimi największymi hitami. Niezapomniana atmosfera i energia gwarantowane. Nie przegap tego koncertu. Widzimy się 14 sierpnia w Stargardzie. Bilety na sck.stargard.pl oraz w kasie SCK.
16: Potrzebujesz deski tarasowej, modrzewiowej, egzotycznej, a może kompozytowej? Palisander Centrum Drewna ma wszystko, czego potrzebujesz. Od olejów i impregnatów, przez wkręty i okucia, aż po belki strugane. Certyfikowane BSH, KVH, C24. A może planujesz zadaszenie? Sprawdź nasz poliwęglan komorowy lub lity. Oferujemy zarówno materiały, jak i gotową realizację. Z nami Twoje marzenia o idealnym tarasie stają się rzeczywistością. Profesjonalne doradztwo i najszerszy wybór w drewnie. Zajrzyj do nas. Palisander Centrum Drewna. Stargard Nasienna 18. Palisander. Dajemy wybór w drewnie. www.palisander-tarasy.pl.
17: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
18: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
19: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 razy 0% ze spłatą po wakacjach albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
22: 9 firm powalczy o inwestycję w Stargardzie. Rusza warta 100 milionów budowa stadionu. Śmigłowce i samoloty wznowiły działania na terenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Oddział hematologii Szpitala Wojewódzkiego przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie zyskał nowoczesny sprzęt.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
22: Jurek Grabda, dzień dobry. 9 firm wystartowało w przetargu na budowę stadionu piłkarskiego przy ulicy Ceglanej w Stargardzie. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi 19 maja. Miasto liczy na to, że prace uda się rozpocząć już w lipcu.
23: Jesteśmy po dwóch wizjach lokalnych, które były obowiązkowe w przetargu. Zgłosiło się na te wizje lokalne 9 firm. O to nam chodziło, żeby dotrzeć do jak największej liczby wykonawców. No i jesteśmy po tych wizjach zasypywani pytaniami. Pojawiło się do tej pory 450 pytań. Odpowiadamy na wszystkie. Widać, że słokomy kąsek dla różnych firm. Chcą startować u nas, to nas cieszy.
22: Mówił Daniel Ziemiński, wiceprezes OSIR-u do spraw inwestycji. Projekt pochłonie blisko 100 milionów złotych, a budowa stadionu i kompleksu boisk ma potrwać 22 miesiące. Śmigłowce i samoloty wznowiły działania na terenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Żywioł jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków.
24: Sytuacja jest trudna, chcę to bardzo jasno podkreślić. Ustawiana jest kolejna linia obrony. Wszystkich prosimy o niepowielanie niepotwierdzonych informacji. Prosimy tylko i wyłącznie o powielanie tych informacji, które przekazują oficjalną drogą Straż Pożarną.
22: Mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który cały czas jest na miejscu akcji w sztabie kryzysowym. Mieszkańcy nie kryją obaw.
25: Ogromna chmura dymu.
26: Ogromna. No tak, ja go nie wiedziałem jeszcze. Coś okropnego.
27: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać.
1: przylepić.
3: Wszystko górą przechodziło na kolejne...
4: Błyskawicznie.
3: Tak, dokładnie tak, więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
6: Bardzo sucho jest, bardzo sucho, no i deszczu nie ma.
11: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić, strasznie, strasznie twarda ziemia, w ogóle nic nie pada.
22: W okolicy pożaru leży miasto Józefów. Mieszkańcy są przygotowani do ewentualnej ewakuacji, jeśli taka potrzeba zajdzie. 300 tysięcy złotych na doposażenie hematologii trafiło do szpitala wojewódzkiego przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. Darowiznę przekazała fundacja DKMS. Dzięki tym środkom oddział zyskał nowoczesny sprzęt, który ma poprawić komfort i bezpieczeństwo leczenia pacjentów. Co dokładnie udało się kupić w ramach wsparcia, o tym Katarzyna Żybul, lekarka kierująca oddziałem.
25: 21 pomp infuzyjnych, 17 pomp objętościowych, czyli to są takie pompy, gdzie możemy podłączać takie większe kroplówki, i 4 pompy strzykawkowe, gdzie podłączamy taką mniejszą objętość, około 50-100 ml. Dzięki pompom infuzyjnym jesteśmy w stanie podawać bardzo dokładnie chemioterapię. Mamy dokładnie bardzo wyliczony czas podawania cytostatyku, więc to jest niezawodny sprzęt i też dla pacjentów jest to bardzo wygodne, dlatego że to są systemy, które możemy przymocować do stojaka i pacjent nie musi być przypięty do łóżka.
22: Z przekazanych pieniędzy zakupiono również 13 kardiomonitorów oraz przenośny aparat ultrasonograficzny. Kolejne wiadomości w Twoim radiu już za godzinę.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myśliborzu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
13: Twoje radio.
0: Twoje radio.
13: Pogoda.
27: Mam bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich fanów, którzy nie lubią deszczu. Dzisiaj deszczu nie będzie, ale mam też złą wiadomość dla fanów, którzy lubią słońce. Słońce, no też raczej go dzisiaj zabraknie, tak mówią synoptycy w każdym razie. Maksymalnie 12 stopni w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu, Międzyzdrojach, Goleniowie oraz Koszalinie.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myśliborzu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
2: To jest Twoje radio.
13: Twoje radio. Radio Tylko Przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio Tylko Przeboje.
13: Twoje radio.
27: Czwartek w kalendarzu, Kuba Adamek, dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko, już 4 minuty po godzinie 10. No dobrze, no to jest ten czas i ten moment, że należy rozpocząć ten czas w pracy. Mam nadzieję, że kawa zrobiona, oczywiście Excel odpalony i można działać. Wideo już teraz muzycznie i papieros na antenie Twojego radia.

0: Twoje radio.
1: Tame Impala na antenie Twojego radia i Dracula, co za dobry kawałek do pracy, co to dużo mówić. Tymczasem w Stargardzie ruszyły przygotowania do egzaminów na kartę rowerową i policjanci odwiedzają szkoły, żeby przypomnieć dzieciom zasady ruchu drogowego. W czwórce było trochę teorii o znakach i pierwszeństwie przejazdu, ale też praktyka na szkolnym miasteczku rowerowym, gdzie uczniowie ćwiczyli realne sytuacje z drogi. To jest ten moment, kiedy jazda rowerem przestaje być tylko wsiadam i jadę, a zaczyna się pierwsze prawdziwe spotkanie z przepisami, które później przydają się nawet za kierownicą samochodu.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Elton John i Dua Lipa. Żadna lipa, bo już coraz bliżej do weekendu. Wraca jeden z najbardziej wakacyjnych symboli regionu, bo od 13 czerwca znów rusza szynobus na trasie Koszalin-Mielno. I to jest opcja dla tych, którzy wolą 15 minut spokojnej jazdy niż stanie w korku na trasie nad morze. W tym roku połączeń ma być więcej, nawet 13 kursów dziennie, a sam szynobus to nowoczesna hybryda. To połączenie działa, słuchajcie, już od 2008 roku i co sezon cieszy się ogromnym zainteresowaniem i mieszkańców, i turystów. Samorządy coraz głośniej mówią nawet o tym, żeby w przyszłości szynobus kursował cały rok. No i są takie pociągi, gdzie nikt nie pyta, ile ma opóźnienia, tylko czy zdąży jeszcze złapać miejsce przy oknie od strony morza.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Jazzowski Mr. Zup, mój jest ten kawałek podłogi, mój jest ten kawałek ekspresu do kawy. Możecie krzyczeć do kolegi, ponieważ jeżeli zajęliście miejsce, to oczywiście, jakby to ładnie powiedzieć, księga pracy mówi jasno, ty masz pierwszeństwo. Już za moment muzycznie Depeche Mode na antenie twojego radia. Smacznej kawy.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio.
3: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
4: Lubię twoje radio, bo puszcza świetną muzykę i zawsze umila mi czas w kuchni i nie tylko.
5: Słucham naszego radia ze względu na to, że jest fajna muzyka i lokalne informacje.
6: Słucham twojego radia, bo jest ciekawa muzyka, dużo interesujących informacji o regionie i fajnie się jedzie do pracy, kiedy słucha się twojego radia.
1: To jest
3: twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja. Reklama.
7: Castorama.
8: Teoria.
9: I praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: Reklama.
3: To jest twoje radio.
1: Tylko przeboje.
3: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
2: Tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: Kuba Adamiak, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Mamy czwartek w kalendarzu, to oznacza, że do weekendu coraz bliżej. Odliczamy ten czas do upragnionego wolnego. Depeche Mode muzycznie już teraz i Personal Jesus, a ja za moment opowiem o tym, że Świnoujście i cały region zachodniopomorski powinien trzymać kciuki, ponieważ mamy swoją reprezentantkę w Mam Talent.

0: Twoje radio.
1: Andy Das na antenie Twojego radia, tymczasem w Świnoujście i nie tylko, bo i Szczecin, i Stargard, i Koszalin. Trzymamy mocno kciuki za naszą reprezentantkę w Mam Talent. Chodzi o Paulinę Jaczewską, wokalistkę pochodzącą właśnie z nadmorskiego miasta, która razem z zespołem Luna Plena awansowała do finału programu. Co ciekawe, grupa dostała wcześniej złoty przycisk od Agnieszki Chylińskiej, więc od początku była jednym z najmocniejszych punktów tej edycji. Paulina zaczynała muzyczną drogę właśnie w Świnoujściu. Dziś występuje już na ogólnopolskiej scenie przed milionami widzów. Mieszkańcy miasta ruszyli z internetu wsparciem i namawiają do głosowania na swoją finalistkę i nagle okazuje się, że droga ze Świnoujścia do finału Mam Talent może być krótsza niż kolejka do promu w wakacyjny weekend.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: twoje radio.
1: Słuchasz twojego radia, Teddy Swims na antenie twojego radia, to już za nami, a tymczasem już za kilka minut najnowsze wiadomości na antenie twojego radia. Będziemy dla was Jurek Grabda, ale to za chwilę. Teraz niezwykłe odkrycie na szczecińskim Gocławiu. Pasjonaci historii natrafili na ślady przedwojennego kościoła, o którym praktycznie już nikt nie pamiętał. Udało się osłonić fragmenty posadzki prezbiterium i granitowe schody prowadzące do świątyni od strony ulicy Lipowej. Kościół powstał, słuchajcie, w 1939 roku. Jeszcze po wojnie służył mieszkańcom, a później został rozebrany, bo miał osuwać się w stronę torów kolejowych. Teraz pojawił się pomysł, żeby w tym miejscu stworzyć punkt widokowy z historycznym akcentem i przypomnieć mieszkańcom fragment miasta, który praktycznie zniknął z pamięci Szczecina, i nagle okazuje się, że pod zwykłym spacerem po lesie na Gocławiu może leżeć historia, o której nie wiedzieli nawet mieszkańcy tej dzielnicy.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: twoje radio.
1: Słuchasz twojego radia, dokładnie mamy 3,5 minuty do godziny 11, punktualnie o 11 Jurek Grabda z najnowszymi wieściami oczywiście, czyli wiadomości twojego radia, po 11 również będzie pogoda, muzycznie zagram wam Various Monks, Yearbook, będzie również m.in. Shoes.
0: Autopromocja.
2: Twoje radio.
3: Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
4: Siemka, tu Wiki Gabor, a wysłuchacie twojego radia. Buziaki.
5: Cześć, tu Kamil Bednarek, słuchasz twojego radia. Pozdrawiam.
6: Hello, tutaj Mary z Polski. Pozdrawiam twoje radio. Au!
7: Cześć, tu Kuba Karaś.
8: Cześć, tu Piotr Rogucki. Słuchacie twojego radia.
0: Twoje radio.
9: Cześć, tu pan Fisz. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy twojego radia.
0: Tylko przeboje.
10: Cześć, tu Rubens. Słuchacie twojego radia.
0: To jest
2: twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja. Reklama.
11: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. W każdy czwartek po 16:00 w twoim radiu audycja Odkryj przylądek Pomerania, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku.
12: Flagowa jednostka badawcza dla Politechniki Morskiej, autonomiczne statki przyszłości i przylądek Pomerania jako koło zamachowe dla regionu. To tematy najnowszego podcastu. Zapraszam w czwartek po 16:00.
11: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. Więcej na przylądekpomerania.pl.
13: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
14: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex, każde okno niezrównane w swojej klasie.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
16: Szukasz jedzenia, któremu możesz zaufać? Takiego, które smakuje naturalnie i pochodzi z dobrego źródła? Spółdzielcza agrofirma Witkowo to produkty od lokalnego producenta. Dobre dla dzieci, dobre dla seniorów, dobre na co dzień. Spróbuj kiełbasę białą domową, bez konserwantów od polskiego producenta. Spółdzielcza agrofirma Witkowo. Wybierz to, co najlepsze dla siebie i swoich bliskich. Znajdź nas na Facebooku i sprawdzaj aktualne promocje.
17: Szukasz nowoczesnego mieszkania w świetnej lokalizacji w Stargardzie? Mamy dobrą wiadomość. Rozpoczęła się sprzedaż kolejnego etapu na osiedlu Starko przy ulicy Barnima. Komfortowe mieszkania, funkcjonalne układy i wysoki standard wykonania. Wszystko, czego potrzebujesz, by zamieszkać wygodnie i spokojnie. Nie zwlekaj, najlepsze lokale znikają najszybciej. Zadzwoń już dziś 533 560 568. Powtarzamy. 533 560 568. Osiedle Starko w Stargardzie. Twoje nowe miejsce na mapie miasta. Inwestycja realizowana przez firmę Modech Polmo.
0: Reklama.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
18: Jest akt oskarżenia o wojskowym przetargu, w którym wykluczona została przychodnia ze Stargardu. Rekordowa, nie tylko matura. Uczelnie szykują się na rekordową rekrutację tych, którzy byli sześciolatkami w szkole. Jutro w miastach Pomorza Zachodniego odbędą się obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
18: Jurek Grabda, dzień dobry. Do Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu trafił akt oskarżenia przeciwko czterem byłym wojskowym urzędnikom i oficerom. Chodzi o podejrzenie zmowy przetargowej przy organizacji usług medycznych dla żołnierzy z poznańskiego garnizonu. Wśród oskarżonych są komendant 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie, jego zastępca, a także dowódca 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz kierownik sekcji medycznej tej jednostki. Obecnie żołnierze rezerwy, według śledczych, mieli oni doprowadzić do wygrania przetargu przez szczeciński szpital. Prokuratura podaje, że po unieważnieniu pierwszego postępowania zmieniono warunki kolejnego konkursu w sposób wykluczający przychodnię ze Stargardu, która startowała w przetargu i wcześniej złożyła korzystniejszą ofertę. Oskarżonym grozi do 5 lat więzienia. Wyższe uczelnie przygotowują się do tegorocznej rekordowej rekrutacji. Niektóre nie wykluczają zmiany punktacji. Wszystko dlatego, że w tym roku maturę zdaje ponad 400 tysięcy osób. Prawie 2 razy więcej niż przed rokiem. Ben O'Connor.
19: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
16: Trochę się
3: tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
7: Myślę, że CK robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
19: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
20: Bo jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
19: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły 6-latki.
18: Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak na jednym poziomie nauczania znalazło się wówczas więcej uczniów, którzy w tym roku podchodzą właśnie do matur. Uroczyste apele, składanie kwiatów i spotkania z kombatantami. Już jutro na Pomorzu Zachodnim odbędą się obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa. W wielu miastach regionu mieszkańcy wspólnie uczczą 81. rocznicę zakończenia II wojny światowej. O świnoujskich obchodach Wojciech Basałego z magistratu.
21: Spotykamy się 8 maja o godzinie 11 na Placu Słowiańskim, a następnie na cmentarzu komunalnym przy kwaterze weteranów II wojny światowej. To ważny moment w pamięci o tych, którzy walczyli o wolność i pokój. Chcemy wspólnie oddać hołd bohaterom, a także przypomnieć, jak wielką wartością jest dziś bezpieczeństwo i pokój.
18: A jak będą przebiegały uroczystości Narodowego Dnia Zwycięstwa w Stargardzie? O szczegółach obchodów mówi Katarzyna Grzesiak z Urzędu Miasta.
22: Piątek spotkamy się na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym, gdzie odbędą się uroczystości upamiętniające zakończenie II wojny światowej w Europie. Jak co roku na grobach spoczywających tam żołnierzy złożone zostaną symboliczne kwiaty, zapłoną znicze. Będzie również apel pamięci, salwa honorowa, modlitwa ekumeniczna. Na oficjalne obchody Dnia Zwycięstwa zaproszeni są jak zawsze wszyscy chętni stargardzianie.
18: Z kolei w Koszalinie zaplanowano piknik patriotyczny. Od 18 przy ptakach Hasiora wystąpi orkiestra wojskowa. Po koncercie planowane jest posadzenie drzew w Alei Zwycięstwa. Punktem kulminacyjnym będzie rozpalenie ptaków Hasiora przez harcerzy z udziałem rekonstruktorów. Kolejne wiadomości w Twoim radiu za godzinę.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
0: Twoje radio. Pogoda.
1: Pytacie na Messengerze Twojego Radia, Kuba, czy będzie słońce. Dzisiaj nie. Najbliższe słońce dopiero jutro, piątkowo. I to tak się pojawi, powiedzmy, do południa, później na chwilę zniknie i znowu pojawi się po południu. Weekend, jeżeli planujecie nad morzem, możecie jak najbardziej. Sobota i niedziela słoneczna, bez opadów deszczu.
2: To jest Twoje radio, tylko przeboje.
0: Twoje radio.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
1: Kuba Adamiak, dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko, słuchasz Twojego radia, mamy czwartek w kalendarzu, tak tylko przypomnę dla tych, którzy odliczają już do weekendu, jeszcze tylko jutro do pracy i można odpoczywać całe dwa dni. Warius Manx i Maj muzycznie już teraz w Twoim radiu.

0: Twoje radio.
1: Yearbox na antenie Twojego radia i Graceland to jest jeden z tych numerów, których ja osobiście bardzo, bardzo mocno lubię i daję głośniej radio, zawsze, gdziekolwiek słyszę. Coraz więcej mieszkańców regionu zgłasza agresję drogową i widać to po liczbach, o tym teraz w Twoim radiu. Do zachodniopomorskiej policji w ramach akcji Stop Agresji Drogowej wpłynęło w ubiegłym roku prawie 1700 zgłoszeń, od zajeżdżenia drogi po niebezpieczne wyprzedzanie czy jazdę na zderzaku. Ludzie coraz częściej nagrywają tego typu sytuacje telefonami albo kamerkami samochodowymi i wysyłają materiały policji i chyba wszyscy znamy ten moment, kiedy ktoś tak się śpieszy, jakby walczył o pole position na ku słońcu albo trasie zamkowej, a finalnie i tak spotykacie się razem na tych samych światłach.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Szósta na antenie Twojego radia, już wiadomo, że można iść po kolejną kawę. Od dzisiaj spore zmiany w komunikacji miejskiej w Świnoujściu i lepiej o tym wiedzieć przed wyjściem z domu. Wszystko przez remont ulicy Sienkiewicza i zamknięte skrzyżowanie z Piłsudskiego oraz Prusa. Przez to zawieszone zostaną linie 3 i 6, a w ich miejsce pojawią się zastępcze 93 i 96. Autobusy pojadą objazdami m.in. przez Wojska Polskiego Żeromskiego i okolice Promenady. I to jest ten moment, kiedy człowiek idzie na pamięć, na swój przystanek, a komunikacja miejska odpowiada: dziś gramy w inne ustawienia.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: to let you know. You wanna make it. Twoje radio.
1: To INXS na antenie Twojego radia. Ja, drogi słuchaczu, mogę Ci już powiedzieć, że za moment będę miał bardzo ważną wiadomość dla rodziców i dla ósmoklasistów, więc warto zostać razem z nami. Za chwilę również nowe technologie od Maćka Szymeckiego, a muzycznie będzie Mika i Relax. Take it easy.
2: Autopromocja.
3: Twoje radio.
4: Twoje radio.
3: Tylko przeboje.
2: Tylko przeboje.
5: Słucham Twojego radia, ponieważ to moje okno na świat. Nie tylko dostaję tu dużo dobrej muzyki, ale także świeże informacje lokalne, które są dla mnie istotne.
6: Tutaj znajduję ulubioną muzykę.
7: To więcej niż tylko stacja radiowa, to społeczność.
2: To jest
3: Twoje radio.
2: Twoje radio.
8: Twoje radio.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
8: Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
9: Autopromocja.
2: Reklama.
10: Już 9 i 10 maja zapraszamy do Baszkowic na wyjątkowe wydarzenie. Wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. Czekają na Was setki stoisk ogrodniczych, ekologicznych i rękodzielniczych. Pokazy zwierząt, konkursy z nagrodami oraz atrakcje dla całych rodzin. Weź udział w ekologicznych wyzwaniach. Poznaj świat pszczół i wygraj drzewko owocowe. Nie zabraknie też koncertów, pokazów i strefy relaksu wśród natury. Wstęp wolny. Baszkowicka Wiosna. Poczuj klimat wiosny w najlepszym wydaniu.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Twoje radio.
4: Twoje radio.
3: Nowe technologie.
16: Pamiętacie sceny z filmów science fiction, gdzie auta same śmigają po mieście? No to pora przestać przecierać oczy, bo robotaksi oficjalnie obierają kurs na Polskę. Pierwsze testy pojazdów bez kierowców mogą ruszyć jeszcze w tym roku. Wygląda na to, że niedługo zamiast tradycyjnego dzień dobry usłyszymy od taksówki jedynie ciche mruczenie silnika elektrycznego. Giganci, którzy dostarczają floty dla najpopularniejszych aplikacji przewozowych, już przebierają nogami. Jedna z czołowych firm planuje jeszcze w tym roku zakup autonomicznych aut, by sprawdzić, jak poradzą sobie w naszej miejskiej dżungli. To nowy segment, któremu będziemy poświęcać bardzo dużo energii. Słychać głosy z branży. Rewolucja jest nieunikniona i wcześniej czy później po prostu do nas zawita. Co się zmieniło? Przede wszystkim przepisy przestały być hamulcem. Nowe regulacje pozwalają na testowanie takich cudów techniki w normalnym ruchu drogowym, ale sama zmiana prawa to nie wszystko. Abyśmy mogli

0: się szykujemy, świat nie czeka. W Dubaju czy Stanach Zjednoczonych autonomiczne przejazdy to już codzienność licząca miliony kursów rocznie. Nasi sąsiedzi z Czech czy Niemiec też nas nieco wyprzedzili, ale Polska ma zamiar ostro gonić stawkę. Spokojnie, tradycyjni kierowcy nie muszą jeszcze pakować manatek. Eksperci przewidują model hybrydowy, w którym ludzie i roboty będą funkcjonować ramię w ramię. Powszechna obecność samochodów autonomicznych na drogach to już nie kwestia czy, ale kiedy, zapowiadają specjaliści. A potencjał jest naprawdę ogromny, więc zapnijcie pasy, choć inteligentne auto pewnie i tak o tym przypomni.
1: To jest twoje radio tylko przeboje.
2: Tylko przeboje.
1: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio tylko przeboje.
2: Twoje radio.
3: Co prawda matury trwają, więc rodzice maturzystów mają przechlapane, ale rodzice ósmoklasistów również. O co chodzi? Dlaczego powinniście posłuchać twojego radia? Już za moment to opowiem za chwilę. Mika, Relax, Take It Easy, muzycznie już teraz w twoim radiu.
4: Czy

0: słuchasz twojego radia, Bruno Mars już za nami. Ósmoklasiści, do was się teraz zwracam ze Szczecina i nie tylko, ponieważ wchodzicie właśnie w jeden z najbardziej stresujących momentów roku. Od czwartku rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Wszystko odbywa się elektronicznie. Uczniowie będą mogli sprawdzić harmonogram, ofertę szkół i wybrać swoje preferowane klasy przez internet. Miasto przygotowało tysiące miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych i to jest ten moment, kiedy nagle pytanie, co dalej po podstawówce, przestaje być rozmową przy obiedzie, a zaczyna wyglądać jak jedna z ważniejszych decyzji w życiu.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Twoje radio.
2: Tu twoje radio, to męskie granie i nareszcie numery męskiego grania, który jest, można powiedzieć, bardzo dobry. Dawno tak świetnego kawałka od męskiego grania nie słyszałem. Piłkarski balon przy stadionie Świtu Szczecin zamienił się w międzynarodowe boisko, bo spotkali się tam uczniowie ze Szczecina i Berlina w ramach projektu For Friends. W całej inicjatywie bierze udział aż 600 dzieci z Polski i Niemiec, a oprócz grania chodzi też o integrację, współpracę i nagrodę Fair Play, która jest tu ważniejsza niż sam wynik. Dzieci reprezentowały różne kraje, więc na boisku można było usłyszeć okrzyki o Hiszpanii, Niemczech czy Szkocji, a cały projekt zakończy się wielkim finałem w Berlinie. I to jest chyba najważniejsza wersja piłki nożnej, kiedy zamiast transferów i kontraktów są dzieciaki, które po meczu szybciej wymieniają się uśmiechem niż wynikiem.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Już za chwilę będzie godzina 12, punktualnie w południe najnowsze wiadomości na antenie Twojego Radia. Będzie miał dla Ciebie oczywiście nie kto inny jak Jurek Grabda. Na po 12 razem z Wami Maciek Szymecki, który jest już w studiu. Cześć Maciek.
1: Jestem, zdążyłem, całe szczęście.
0: Maciek, co słychać, wszystko dobrze?
1: Tak, w najlepszym porządku. Dziś mój syn obchodzi 14 urodziny, więc składam mu najserdeczniejsze życzenia.
0: Wiem, że po 12 przygotowałeś dużo muzyki.
1: Tak, nie zabraknie przebojów, które będą umilać Wam czas. Bez zbędnego gadania, ale po 13 wracamy z ciekawostkami.
0: Maciek Szymecki z Wami po 12, zostańcie z Twoim radiem.
2: Autopromocja. To jest Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
3: Hey everybody, this is Shaggy.
4: Hi, I'm Madonna.
5: Mick Jagger here. I'm the Rolling Stones.
6: Hey, it's Miley Cyrus.
7: Hi, I'm Dave Gahan. And we're Depeche Mode.
2: Twoje radio.
8: Do it.
9: Hey, I'm Bruno Mars.
2: Autopromocja. Reklama.
10: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
11: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. W każdy czwartek po 16 w Twoim radiu audycja Odkryj przylądek Pomerania, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku.
12: Flagowa jednostka badawcza dla Politechniki Morskiej, autonomiczne statki przyszłości i przylądek Pomerania jako koło zamachowe dla regionu. To tematy najnowszego podcastu. Zapraszam w czwartek po 16.
11: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. Więcej na przylądekpomerania.pl.
13: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Potrzebujesz deski tarasowej, modrzewiowej, egzotycznej, a może kompozytowej? Palisander Centrum Drewna ma wszystko, czego potrzebujesz. Od olejów i impregnatów, przez wkręty i okucia, aż po belki strugane. Certyfikowane BSH KVH C24. A może planujesz zadaszenie? Sprawdź nasz poliwęglan komorowy lub lity. Oferujemy zarówno materiały, jak i gotową realizację. Z nami Twoje marzenia o idealnym tarasie stają się rzeczywistością. Profesjonalne doradztwo i najszerszy wybór w drewnie. Zajrzyj do nas. Palisander Centrum Drewna. Stargard Nasienny 18. Palisander. Dajemy wybór w drewnie. www.palisander-tarasy.pl.
16: Spółdzielcza Agrofirma Witkowo zaprasza do sklepów firmowych na weekendowe hity cenowe. Tylko teraz od piątku do soboty. Kiełbasa lubuska w atrakcyjnej cenie. Więcej promocji na Facebooku.
2: Reklama.
17: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
18: 9 firm zainteresowanych budową stadionu w Stargardzie. Inwestycja pochłonie 100 milionów złotych. Rząd kontra prezydent nie pierwszy raz. Tym razem kością niezgody dwa projekty o rynku kryptowalut. Już ten weekend Baszkowice ponownie zmienią się w stolicę wiejskiej tradycji i lokalnych produktów.
17: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
18: Jurek Grabda, dzień dobry. Aż 9 firm bierze udział w przetargu na budowę stadionu miejskiego w Stargardzie. Jeszcze w tym miesiącu powinien zostać rozstrzygnięty przetarg, a pierwsze prace mogą rozpocząć się już w wakacje. Wykonawca będzie miał 22 miesiące na zakończenie prac, informuje Daniel Ziemiński, wiceprezes OSIR-u do spraw inwestycji.
19: Przeglądając dokumentację, my jako OSIR, inżynier kontraktu, nie widzimy podstaw, żeby można było ten termin potem wydłużać. Natomiast to wszystko się może wydarzyć w trakcie realizacji, aczkolwiek to jest obiekt, który będzie całkowicie tak naprawdę wyburzony i powstał. Stanie od nowa. Płyta pełnowymiarowa, jedynka, dwa boiska treningowe, naturalne i sztuczne, balon, gdzie będzie też boisko 30 na 80 metrów dla dzieci i młodzieży, dwa orliki, no i trybuna kryta, zadaszona dla 2000 osób.
18: Budowa nowego stadionu i kompleksu treningowego przy Ceglanej pochłonie blisko 100 milionów złotych. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt ustawy o rynku kryptowalut. Propozycja wpłynęła po tym, jak Karol Nawrocki zawetował dwie rządowe ustawy w tej sprawie. Co ciekawe, projekt głowy państwa w dużej mierze opiera się na rządowych propozycjach. Zostały rozszerzone pewnymi poprawkami, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
20: Tymi poprawkami, które
3: były już proponowane w czasie prac senackich przy drugim procedowaniu tej ustawy, a właściwie żadna z nich nie została uwzględniona.
18: Rząd zapowiada za to złożenie własnego projektu po raz trzeci, a Zbigniew Bogucki nie pozostawia złudzeń. Jeśli będzie taki sam jak poprzednie, to nie ma co liczyć na podpis prezydenta. Regionalne smaki, ludowa muzyka i tysiące ogrodniczych inspiracji. Już w ten weekend Baszkowice ponownie zamienią się w stolicę wiejskiej tradycji lokalnych produktów. Na odwiedzających czekać będą m.in. stoiska kół gospodyń wiejskich, producenci regionalnych przysmaków oraz wystawcy związani z ogrodnictwem i rolnictwem. Do udziału w targach Baszkowicka Wiosna zaprasza Dawid Adamski, dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Baszkowicach.
4: Szeroki asortyment mamy od wystawców, od ogrodników, handel, także koła gospodyń wiejskich u nas za Goszczą. Mamy nowo wybudowaną halę, w której będą się odbywać pokazy królików hodowlanych, królików terapeutycznych, alpak. Dla rodzin z dziećmi dużo atrakcji. Przyjażdżki kucykiem, wesołe miasteczko, dmuchańce, piana party. Będzie można obejrzeć na żywo wóz strażacki. Dodatkowo w sobotę od godziny 17 koncerty zespołu Be Cool, a także Long and Junior, a od godziny 19 przy DJ-u muzyka i zabawa, dyskoteka na żywo. Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców Stargardu, Szczecina, okolicznych miejscowości. Pobawimy się, wspólnie pobiesiadujemy. Będzie bardzo miło. Do zobaczenia.
18: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, bez opłat. Skorzystamy także z parkingów. Twoje radio jest patronem medialnym Baszkowickiej Wiosny. A w wiadomościach za godzinę nietypowy prezent dla papieża, który wręczył Leonowi XIV Donald Tusk.
17: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
6: Sponsorem prognozy pogody jest przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie. Producent czystego, niezawodnego i bezpiecznego ciepła.
2: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
1: No cóż, czwartek pochmurny, gdzieniegdzie także padam, ale późnym wieczorem niebo zacznie się rozpogadzać. Trochę wieje, w porywach nawet do 50 km na godzinę. No i dlatego ta temperatura odczuwalna jest niższa, aniżeli ta, którą widzimy na termometrach. 10 stopni Koszalin, Świnoujście, 11 Myślibórz, a do 13 w Szczecinie, Stargardzi, Goleniowie. 5 stopni, taka będzie temperatura minimalna w nocy. A co nas czeka jutro? Jutro więcej pogodnego nieba, szczególnie we wschodniej części województwa. No a w weekend powinno zrobić się naprawdę pogodnie i do tego ciepło.
6: Sponsorem prognozy pogody jest przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie. Producent czystego, niezawodnego i bezpiecznego ciepła.
17: To Twoje radio. Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
2: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio w pracy.
1: Twoje radio w pracy.
2: To może być. To może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to. To tak samo.

0: promocja.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Je okno i śpiewam razem z wami. Jesteśmy zwycięzcami. Albo tańczę przy róże do odkurzacza dzięki twojemu radiu.
4: Bardzo lubię wasze radio. Od wielu lat was słucham i lubię wasze konkursy.
5: Słucham twojego radia, bo ma najlepszą muzykę i zawsze aktualne wiadomości.
0: To jest
1: twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
3: Tylko przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Reklama.
3: Twoje radio.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio.
1: Kultura.
14: Agnieszka Tatarynowicz, zapraszam na przegląd najciekawszych wydarzeń kulturalnych w naszym regionie. Koszalin jutro uczci 81. rocznicę zakończenia II wojny światowej patriotycznym piknikiem przy Politechnice Koszalińskiej. W programie znalazły się koncert orkiestry wojskowej, pokazy sprzętu wojskowego i służb ratowniczych, warsztaty historyczne oraz wojskowa grochówka. Wieczorem tradycyjnie zapłoną ptaki hasiora, symbolicznie upamiętniając zwycięstwo i zakończenie wojny. Z kolei Szczecin w weekend zaprosi mieszkańców na piknik nad Odrą. Wały Chrobrego ponownie zamienią się w wielką strefę podróży, smaków i rodzinnej zabawy. W planie są targi turystyczne, jarmark rozmaitości, koncerty, wielkie gotowanie z degustacjami oraz atrakcje dla dzieci i miłośników street foodu. Przed nami także Tydzień Bibliotek. W Stargardzie już jutro wystartuje 6. edycja Book Crossingu w Parku Chrobrego pod hasłem Przeczytałeś? Podaj dalej książkę. W Międzyzdrojach dzieci wezmą udział w nocnej wędrówce przez książki, a w Goleniowie zaplanowano koncert Joanny Rybki i Marka Kwarty, akcję wymiany książek oraz spektakl dla najmłodszych. Bogaty program wydarzeń przygotowały również biblioteki w Koszalinie i Świnoujściu. Tam będą warsztaty, spotkania autorskie, retrogranie i gra miejska na tropie Winety. Rodzinna atmosfera czekać będzie także w Stargardzie podczas 20. urodzin Centrum Handlowego Zodiak. W sobotę na mieszkańców czekają dmuchańce, koncerty, animacje, konkursy i warsztaty dla dzieci. Ważnym elementem wydarzenia będzie również zbiórka karmy dla schroniska w Kiczarowie. Wszystkie atrakcje będą bezpłatne. To tyle ode mnie. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
2: Tu twoje radio.
0: Twoje radio.
2: Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
0: Twoje radio.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Twoje radio, tylko przeboje. Muzyka non-stop.
2: Aj.

0: autopromocja. To jest Twoje radio.
1: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Anna Wyszkonik.
2: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Radek Kliszewski.
3: Tak gra Twoje radio. Pozdrawia, Majka Jeżowska.
4: Twoje radio.
5: To jest Twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Szukasz nowoczesnego mieszkania w świetnej lokalizacji w Stargardzie? Mamy dobrą wiadomość. Rozpoczęła się sprzedaż kolejnego etapu na osiedlu Starko przy ulicy Barnima. Komfortowe mieszkania, funkcjonalne układy i wysoki standard wykonania. Wszystko, czego potrzebujesz, by zamieszkać wygodnie i spokojnie. Nie zwlekaj. Najlepsze lokale znikają najszybciej. Zadzwoń już dziś. 533 560 568. Powtarzamy. 533 560 568. Osiedle Starko w Stargardzie. Twoje nowe miejsce na mapie miasta. Inwestycja realizowana przez firmę Modech Polmo.
7: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. W każdy czwartek po 16:00 w Twoim radiu audycja Odkryj przylądek Pomerania, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku.
8: Flagowa jednostka badawcza dla Politechniki Morskiej, autonomiczne statki przyszłości i przylądek Pomerania jako koło zamachowe dla regionu. To tematy najnowszego podcastu. Zapraszam w czwartek po 16:00.
7: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. Więcej na przylądekpomerania.pl.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
13: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex, każde okno niezrównane w swojej klasie.
0: Reklama.
14: Twoje radio, najważniejsze wiadomości.
15: Na początek wojskowy przetarg i wykluczenie przychodni ze Stargardu jest akt oskarżenia w tej sprawie. Później referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej chce tego prezydent i przegubowy autobus, który wkrótce pojawi się na ulicach Świnoujścia. Ma odciążyć najbardziej oblegane linie komunikacyjne.
14: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
15: Jurek Grabda, dzień dobry. Do Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu trafił akt oskarżenia przeciwko 4 byłym wojskowym, urzędnikom i oficerom. Chodzi o podejrzenie zmowy przetargowej przy organizacji usług medycznych dla żołnierzy z poznańskiego garnizonu. Wśród oskarżonych są komendant 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie i jego zastępca, a także dowódca 15 Wojskowego Działu Gospodarczego oraz kierownik sekcji medycznej tej jednostki, obecnie żołnierzy rezerwy. Według śledczych mieli oni doprowadzić do wygrania przetargu przez szczeciński szpital. Prokuratura podaje, że po unieważnieniu pierwszego postępowania zmieniono warunki kolejnego konkursu w sposób wykluczający przychodnię ze Stargardu, która startowała w przetargu i wcześniej złożyła korzystniejszą ofertę. Oskarżonym grozi do 5 lat więzienia. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zdecydował właśnie o skierowaniu wniosku w tej sprawie do Senatu. Premier Donald Tusk jest już po audiencji u papieża Leona XIV. Jak mówił podczas spotkania, potwierdził zaproszenie papieża do Polski. Dodał, że według Watykanu do wizyty mogłoby dojść dopiero po wyborach, najprawdopodobniej w 2028 roku.
16: Słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie dla kogoś takiego jak ja. Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości.
15: Podczas spotkania premier podarował papieżowi torę w języku kaszubskim. A jeszcze dziś Donald Tusk spotka się z premier Włoch. Dłuższy, pojemniejszy i gotowy na letnie tłumy pasażerów. Już wkrótce na ulicach Świnoujścia pojawi się przegubowy autobus, który ma odciążyć najbardziej oblegane linie komunikacyjne. Choć pojazd ma już 10 lat i przejechał ponad 700 tysięcy kilometrów, wciąż może skutecznie wspierać miejski transport. O szczegółach Beata Radziszewska, dyrektorka komunikacji autobusowej.
17: Będzie to pojazd o napędzie diesla. Autobus
4: autobus może zabrać na swój pokład 40 osób i są miejsca siedzące i dodatkowo 96 stojących, czyli prawie 140 osób. Planujemy na pewno na linii numer 10 i linia numer 3. Może się pojawić ten autobus przygubowy również na innych trasach. W planie mamy jeszcze drugi autobus, taki sam przygubowy Solaris Urbino 18, który będziemy chcieli również wprowadzić, jak się nam uda, przed sezonem, tym szczytem, pikiem turystycznym.
15: Pierwszy w Świnoujściu przegubowiec ruszy na trasę z początkiem czerwca tego roku. Uwaga kierowcy, na drodze ekspresowej S3 uruchomiono kolejny odcinkowy pomiar prędkości. System objął fragment trasy pomiędzy węzłami Parówko i Brzozowo. Kontrolowany odcinek ma długość 4 km 100 metrów. Kierowcy muszą tam przestrzegać obowiązujących limitów prędkości do 120 km dla samochodów osobowych oraz 80 km na godzinę dla pojazdów ciężarowych. Kolejne wiadomości w Twoim radiu już za godzinę.
14: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myślibożu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
0: Twoje radio.
18: Twoje radio.
0: Pogoda.
19: Oj, te temperatury cały czas takie jesienne, wilgoć. Ale późnym popołudniem, czy tam nawet wieczorem, niebo zacznie się rozpogadzać. Chociaż cieplej na pewno nie będzie się robić. Nad morzem Koszalin, Świnoujście do 10, 11 w Myśliborzu, a do 13 w Szczecinie, Stargardzi, Goleniowie. 5 stopni, taka będzie temperatura minimalna w nocy, czyli cały czas bardzo chłodno. Jutro również pogoda w kratkę, a termometry nie pokażą więcej jak 15 kresek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myśliborzu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
14: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
14: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
0: Twoje radio.
19: Cześć, tu Maciej Szymecki. Melduję się w Twoim radiu do pracy. No i lecimy z tym popołudniem, bo energii mam dzisiaj za trzech. Co w tej godzinie? W tej godzinie na pewno dużo informacji o tym, co dzieje się w naszym lokalnym świecie, ale także audycja Pomorze Zachodnie, Możesz Wszystko, czyli spotkanie z ciekawymi ludźmi z naszego województwa. A gościem specjalnym będzie Vanessa Adamska, czyli wokalistka zespołu Fluid, która jednym nagraniem w sieci dotarła do milionów odbiorców. Ale to przed 14, do tego czasu gramy. Na początek Sylwia Grzeszczak, ale będzie też o tym, że w Stargardzie szykują klucze do nowych mieszkań. Ale zanim wejdziecie na salony, to będziecie musieli się trochę pobrudzić. Czym? O tym za chwilę, zostańcie z nami.
20: Znowu

0: Twoje radio.
1: Czwartkowe popołudnie z Twoim radiem do pracy. Zastanawiało Was kiedyś, dlaczego człowiek czuje nagłą potrzebę przemeblowania całego mieszkania? Akurat, nie wiem, o drugiej w nocy, gdy sąsiedzi marzą tylko o świętym spokoju? No to jest ta właśnie magiczna siła tworzenia, która w nas drzemie. A ja mam dla Was wiadomość, która pozwoli tę energię wykorzystać w biały dzień i to na własnych zasadach. Słuchajcie, stargardzkie TBS wyłożyło właśnie na stół 8 lokali o różnych metrażach, które tylko czekają na nowych lokatorów. Zasada jest taka bajecznie prosta. Bierzecie pędzel w dłoń, robicie remont i wprowadzacie się na swoje. Genialna szansa dla osób z list przydziału lub tych, którzy czekają na urzędową zamianę. Mieszkania są rozsiane w naprawdę świetnych punktach. Od ulicy Czarnieckiego po Ogrodzką i Warszawską. Wiecie, zegar tyka, wnioski można składać tylko do najbliższego poniedziałku. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to uderzajcie prosto do biura przy ulicy Struga. Wygląda na to, że własne cztery kąty są na wyciągnięcie ręki, o ile, no właśnie, nie boicie się odrobiny farby na ubraniach i kilku wieczorów ze szpachelką w ręku.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio. Dlaczego sałatka zawsze przegrywa walkę o moje serce z wielką pizzą, mimo że obiecuję sobie zdrowsze życie każdego poranka? Też tak macie? No, znacie to uczucie, gdy ambicja spotyka się z apetytem i nagle marchewka przestaje być atrakcyjna, prawda? Skoro o zdrowiu mowa, to właśnie dzisiaj w Szczecinie ruszyły 12 dni skandynawskie. Pod bardzo trafnym hasłem dobrego samopoczucia. A to ważne. Aż do niedzieli miasto zamieniło się w centrum północnej energii, gdzie możecie wpaść na warsztaty kulinarne lub obejrzeć oscarowe filmy w kinie Pionier. Czy wiecie, że właśnie to u nas działa ponad 200 firm z tamtego regionu, a ich inwestycje przekraczają 7 miliardów euro? Tak, moi drodzy, idealny moment, żeby zainspirować się tamtym stylem życia i może w końcu polubić ten skandynawski luz, skoro daje im tyle radości. Na pewno szybko nie polubimy tamtejszych cen, ale luz jak najbardziej. Wracamy do przeboju.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Czy wiecie, że to właśnie 7 maja obchodzimy Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej? Więc jeśli myśleliście, że urzędy to tylko kolejki i papierki, to pora odświeżyć przeglądarkę. Petycje i wnioski można składać bez wstawania z kanapy i to dzięki aplikacji mObywatel. Dzięki właśnie tej aplikacji Polska jest liderem w Europie, jeśli chodzi o takie cyfrowe usługi. Tak, wyprzedziliśmy Zachód. No i dobrze, my wrócimy do przebojów. Już za chwilę zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
3: Lokalne informacje. Wiemy, co się dzieje. Muzyka jest super i no, redaktorzy są niesamowici. Mało politycznie. Relaksująco po prostu.
4: Są najlepsze hity. Moje dzieci świetnie do tego tańczą. I mogę się nawet ciepłej kawy dzięki temu.
5: Sprawia, że pojawia mi się częściej uśmiech na mojej twarzy.
2: To jest Twoje radio.
1: Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja. Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
1: Reklama.
2: To jest Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
18: Tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: Zaglądajcie na twojeradio.fm. Tutaj lokalne newsy śmigają szybciej niż plotki w małym miasteczku. W Nowym Warpnie szykują takie śpiewanie, że ryby w zalewie będą znały tekst na pamięć. Ale o co dokładnie chodzi? O tym za chwilę. Teraz Sophie Tucker i Summer in New York. Ten duet poznał się na uniwersytecie, gdy Sophie występowała w galerii sztuki, a Tucker postanowił zremiksować jej występ na żywo i tak właśnie narodziła się muzyczna potęga. Gramy

0: Są takie morskie opowieści, dzięki którym no nagle mamy ochotę rzucić wszystko i odpłynąć w nieznane. Nawet jeśli potrafimy nawigować jedynie wózkiem po markecie. To ten słynny zew przygody. I właśnie znalazłem sposób, żebyście go uwolnili bez strachu o chorobę morską. Słuchajcie, 4 lipca w Nowym Warpnie odbędzie się festiwal Aquenada, czyli wielkie święto muzyki i wiatru. Na scenie pojawi się legendarna grupa EKT Gdynia, więc no cóż, szykujcie się na dawkę energii, która porwie was do zabawy szybciej niż nagły szkwał. Jeśli sami potraficie nieźle coś zanucić, to czeka też konkurs z nagrodami o łącznej wartości 6000 zł. Macie czas na zgłoszenie do 15 maja, więc warto się pospieszyć i wysłać swoje nagrania. Na miejscu oczywiście znajdziemy pyszną rybkę, ciekawe spotkania autorskie, no i zero opłat za wejście, co zapowiada się na sobotę marzeń. To wszystko 4 lipca, ale chętni już teraz mogą się zgłaszać. Oczywiście chętni do zaśpiewania czegoś.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Dzień dobry, Mateusz Warianka przy mikrofonie. To jest kolejna audycja Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko, a dziś z nami Vanessa Adamska, wokalistka zespołu Fluid, która jednym nagraniem
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Dzień dobry, dotarła do milionów odbiorców. Najpierw może zapytam cię o to, czy razi cię albo rani, to jak ktoś mówi o tobie, wiralowa wokalistka.
3: Nie no, w sumie to mówi prawdę, tak? Bo oczywiście to wszystko tutaj wybuchło i dużo osób mnie poznało dzięki temu, że stworzyłam tego ala virala na TikToku i tak dalej. Także to w ogóle nie razi. To w sumie fajnie, że tak ludzie to kojarzą.
2: Nagrałaś cover utworu Dom nad wodą znanego rapera PZ-a. No i ta twoja historia pokazuje chyba, że jedno nagranie może dużo zmienić w życiu, bo to, co dzieje się teraz w twoim życiu, to pewnie istne szaleństwo, do tego też przejdziemy. A czy dziś czujesz, że to dowód na to, że warto próbować?
3: Jasne, ogólnie nigdy się nie spodziewałam, że te nagrania jakoś wywindują bardzo do takiej szerokiej publiczności. Na początku, kiedy nagrywałam na TikToku, no to chciałam, żeby te nagrania później wiralowały, te filmiki, ale nie miałam takiej siły przebicia. No i zauważyłam, że po prostu ten TikTok działa na bazie a la kontrowersji, kiedy widzowie mogą na czymś się zawiesić wzrok. No i jakoś tak się wydarzyło, że zaczęłam serię z takim jednym zdjęciem, które przykuwało uwagę. Screenshota z mamą, ale to nie była moja mama, tylko tam to był clickbait i tak dalej. I ludzie po prostu bardzo często brali udział w dyskusjach, w komentarzach i tak dalej, i tak dalej. Więc to tak na takiej zasadzie w sumie tam działa ten TikTok. No i nie sądziłam, że to tak się potoczy, że rzeczywiście to dotrze do, no kurczę, tam jest 10 milionów prawie wyświetleń, także no jestem w szoku. No czekam na, wiadomo, idzie to teraz powoli, ale czekam na te 10 milionów, żeby no taka liczba symboliczna, fajnie by było.
2: Tu też wykazałaś się dużym sprytem w takim razie, rozpracowałaś algorytm TikToka, ale też chyba musiałaś tutaj się popisać odwagą, no bo też nie każdy ma taką odwagę, żeby coś takiego zrobić.
3: Samo nagranie i pokazanie siebie w sieci, na filmiku czy w swojej twarzy, no to bardzo dużo osób tego nie robi. Ja też na początkowo byłam sceptycznie nastawiona co do pokazywania twarzy w internecie. W końcu mówię, dobra, wszędzie to będzie, no i tak to się zdarzyło, że po prostu później nagrywałam te filmiki, wstawiałam i się niektóre wybijały, niektóre nie, później niektóre usuwałam filmiki, wiadomo, do archiwum, między innymi właśnie piosenkę Kiedyś było miło wstawiłam na TikToka pierwszą wersję i ona, może dobrze, że ją zdjęłam, żeby tam, wiadomo, mieć coś w szufladzie i później powstał z tego ten numer właśnie z Igorkiem, co go nagraliśmy. No super.
2: Do tej współpracy też z innymi artystami też za chwilę przejdziemy, ale co można o tobie często przeczytać albo usłyszeć, to autentyczność. Często to słowo się pojawia i czuję, że to jest taka twoja największa siła obecnie w realizowaniu marzeń?
3: No ja bardzo się staram być sobą, nie chcę nikogo udawać. Też wydaje mi się, że to się najbardziej sprzedaje, jeśli chodzi o ten rynek, żeby po prostu nie starać się przybrać czyjejś skóry, czyjegoś wyglądu, czyjegoś głosu. Też kiedyś na zajęciach wokalnych próbowałam naśladować kogoś głos, jakiejś znanej piosenkarki i to nie było wskazane i instruktorka mi powiedziała, żebym zaczęła po prostu śpiewać swoim głosem naturalnym. No i jakoś tak polubiłam ten swój głos i nie, już go nie zmieniam.
2: Często zdarza się też tak, że ktoś, kto ma talent, boi się go pokazać. Ty miałaś chyba o tyle ułatwione zadanie, że już gdzieś byłaś oswojona z tym, grając w zespole Fluid, ale czy miałaś jakiś taki moment zawahania, że nie czułaś się może aż tak utalentowana, jak się później okazało, że jesteś?
3: Wiadomo, jeśli chodzi o te nagrywanie, no to czy jestem gotowa na wejście w ten cały świat muzyki i wiadomo, że świat muzyki opiera się głównie na wyjazdach do Warszawy i tam są te wszystkie koncerny, wszystkie firmy, wytwórnie. Trzeba się wykazać dużą odwagą, odpowiedzialnością, żeby to wszystko sobie dobrze poukładać logistycznie i żeby później się nie zamęczyć podczas pracy długotrwałej, nie?
2: To, co było po TikToku, to już wiemy, ale co w ogóle sprawiło albo zmotywowało cię do tego, żeby zacząć w ogóle funkcjonować na TikToku? Szukałaś takiej przestrzeni, gdzie możesz siebie wyrazić? Czy to kwestia tego, że no, ten TikTok jest jednak popularny wśród młodych ludzi? I czy pamiętasz taki moment, kiedy zdecydowałaś się założyć TikToka?
3: Pamiętam, że on nie był aż taki popularny wtedy. W sensie ja tak nie używałam go bardzo często. Teraz już coraz częściej mogę to zauważyć, że troszkę się od niego uzależniłam przez to ciągłe sprawdzanie tych statystyk i tak dalej, analizę. Ale jeśli chodzi o to, od czego to się zaczęło, no to w sumie byłam przy pianinie, nagrałam jedną tam piosenkę, bo coś tam sobie śpiewałam i mówię, okej, nagram sobie, żeby sobie zapamiętać akordy i tak dalej. Byłam wtedy chora troszeczkę, no i wstawiłam to na TikToka razem z tekstem, trochę tam zedytowałam. No i w sumie zostawiłam to takie, żeby to było, żebym o tym nie zapomniała, żeby sobie do tego często wrócić i powspominać jakieś tam, może też zapisać swój rozwój głosu na przestrzeni lat, jak on się zmienia. I tak coś dodawałam. No i tak to się tam troszkę tych filmików nazbierało, nie?
2: Twoja też historia daje pewnie wielu ludziom młodym przede wszystkim nadzieję, że nie trzeba tak naprawdę mieć wielkich planów, żeby coś się wydarzyło. Zgadzasz się z tym, że najważniejsze to po prostu zacząć?
3: Tak, no i nie poddawać się. Ogólnie, jeśli chodzi o opinie ludzi, no to wiadomo, że są one podzielone, różne. Czasami się możemy z nimi zgadzać, czasami nie. Trzeba mieć tą grubą skórę, żeby się nie poddawać, nie poddać i walczyć. Przyjmować krytykę, wiadomo, wyciągać z niej wnioski, jak jakieś błędy popełnimy, to tak samo. No ja wszystkim życzę, żeby komuś też taki sukces wyszedł, bo w sumie u mnie to było spontanicznie, trochę szczęścia, nie wiem, co to się wydarzyło, tak szczerze. Wtedy ten TikTok, to sprawdziłam go o którejś w nocy i no nie wiedziałam, że on tak dalej wywinduje, bo grałam sobie w grę na komputerze i patrzę, okej, PZ mnie wstawił na story, okej, w sumie fajnie, okej. Co się dzieje?
2: Zaczęło się wtedy istne szaleństwo. No i miałaś też okazję w końcu też PZ-a spotkać. Czy w tym momencie miałaś takie myśli, że no to walczenie o swoje, no ty walczyłeś za pomocą TikToka, ma sens?
3: Teraz mogę stwierdzić, że tak. Jest to na pewno jakaś jedna z większych pomocy, które możemy użyć do tego, żeby spełnić jakieś tam swoje małe marzenia. No ja jeździłam kiedyś na koncerty różnych raperów, no i w sumie chciałam, żeby kiedyś ten ktoś, kogo słucham, raper, wziął mnie na scenę i coś tam, żebym z nim zrapowała. No i no nie wiem, jak to się stało, czy to jakaś manifestacja, czy co, ale no fajnie zaśpiewałam z PZ-em, zaprasza mnie i no ja się cieszę i jestem bardzo wdzięczna za to wszystko.
2: Ale też otrzymałaś wsparcie od innych, także znanych artystów. Tu wspomniałaś już o Igorze Herbucie z zespołu Lemon. Też z wieloma innymi artystami miałaś okazję się spotkać, współpracować. To sprawia, że masz takie poczucie, że jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia jeszcze większego sukcesu. To jakby cię w tym wszystkim przekonuje?
3: Właśnie to było jednym z kolejnych moich marzeń, żeby zaśpiewać właśnie z Igorkiem. Niesamowity człowiek i no naprawdę mogłam się od niego dużo nauczyć, dużo cennych rad też otrzymałam i też wsparcia. Ten biznes nie jest wiadomo łatwy, trzeba się poświęcić, dużo pracować. Fajna to była przygoda, naprawdę. No czułam wtedy, że coś się zmienia w moim życiu, to tak o 100%.

0: trochę działa na psychikę, wiadomo, na ten mental, ale żeby działać według swojego planu i wszystko będzie dobrze.
1: A to, co się wydarzyło, ma jakieś też przełożenie na zespół Fluid?
0: Tak, my właśnie mieliśmy więcej koncertów w sezonie, graliśmy i takich więcej projektów, które mogliśmy zrealizować, także na pewno chłopaki też się bardzo cieszą, też mnie bardzo wspierali, więc ja dziękuję bardzo za to wszystko, co robią.
1: To na koniec jeszcze podsumowując naszą rozmowę, czy masz takie jakieś jedno zdanie albo radę dla kogoś, kto odkłada swoje marzenia na później albo boi się zaryzykować, boi się robić to, co lubi, kocha?
0: No właśnie chciałam powiedzieć, żeby się tego nie bać, bo to jest w sumie najgorsze, co można zrobić, żeby się tak skurczyć i nikomu się nie pokazywać i zamknąć przed wszystkimi. No trzeba próbować i małymi kroczkami powolutku piąć się ku górze. Ja za takie osoby trzymam bardzo mocno kciuki i mam nadzieję, że dojdą do sukcesu.
2: Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Powstała we współpracy z województwem zachodniopomorskim.
3: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Dziś także w kalendarzu świąt nietypowych mamy Światowy Dzień Hasła, więc taki idealny moment, żeby przestać używać dat urodzenia jako zabezpieczenia do banku. Pamiętajcie, żeby tworzyć zawsze pancerne hasło, nie zwariować i przede wszystkim je zapamiętać. Ciekaw jestem, ile razy mieliście tak, że utworzyliście jakieś nowe hasło, a za tydzień okazało się, że no po prostu go nie pamiętacie, bo było za trudne. Ale 1, 2, 3, 4 to zdecydowanie nie jest dobre rozwiązanie. Za moment 14, więc na antenie Twojego radia pojawią się najważniejsze wiadomości.
0: Autopromocja. To jest Twoje radio.
2: Twoje radio.
0: Tylko przeboje.
3: Cześć, tu Ania Karwan i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Twojego radia.
0: Twoje radio.
4: Dzień dobry, nazywam się Sławek Kuniatowski, słuchacie Twojego radia.
2: Tylko przeboje.
5: Cześć, czołem, z tej strony Ruda z zespołu Red Lips. Buziaki dla Was, słuchacie Twojego radia.
0: To jest Twoje radio.
2: Twoje radio.
6: Tylko przeboje.
7: Twoje radio.
8: Tylko przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Zawsze z Tobą chciałbym być.
10: Już 14 sierpnia w Stargardzie wielkie muzyczne emocje. Zespół Ich Troje wraca na scenę amfiteatru, by znów porwać publiczność swoimi największymi hitami. Niezapomniana atmosfera i energia gwarantowane. Nie przegap tego koncertu. Widzimy się 14 sierpnia w Stargardzie. Bilety na sck.stargard.pl oraz w kasie SCK.
11: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
14: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
10: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
17: Prezydent Karol Nawrocki chce referendum. Chodzi o unijną politykę klimatyczną. Ministerstwo Zdrowia ma lekarstwo dla szpitali, które są pod kreską, a od 1 lipca muszą wypłacić medykom podwyżki. Lokale do wynajęcia za remont to propozycja Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
10: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
17: Jurek Grabda, dzień dobry. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według Karola Nawrockiego Zielony Ład to wyższe ceny energii czy spadek konkurencyjności gospodarki. Dlatego w referendum chce zadać głosującym pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
18: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
17: Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. Dla szpitali, które są pod kreską, a od 1 lipca muszą wypłacić medykom podwyżki, Ministerstwo Zdrowia ma lekarstwo. Zmianę umów z podwykonawcami. Wiele mniejszych szpitali stoi pod finansową ścianą, muszą znaleźć ekstra pieniądze dla medyków, ponieważ wiedzą, że to, co dostaną z NFZ-u, nie wystarczy, mówi Marta Nowacka ze Związku Szpitali Powiatowych.
19: Obawiamy się tego, że otrzymamy jeszcze bardziej okrojone środki niż w zeszłym roku.
17: Szpitale, głównie powiatowe, które są w najtrudniejszej sytuacji, mają dostać pożyczkę, ale do tej pory nie wprowadzono jej jeszcze mechanizmu pożyczkowego. 8 lokali o różnej powierzchni ma do wynajęcia Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Żeby dostać takie mieszkanie, trzeba je wyremontować.
6: To szansa na szybsze otrzymanie mieszkania dla osób, które są na listach do przydziału lokalu docelowego, ale także tych, które chcą się zamienić. 8 lokali do samodzielnego remontu ma do wynajęcia Stargardzkie TBS. Znajdują się one w różnych lokalizacjach i mają różną powierzchnię. Każde z nich ma również inny zakres koniecznych prac do wykonania, a na złożenie wniosku o przydział takiego mieszkania jest czas do 11 maja.
17: Dla Twojego radia mówiła Katarzyna Grzesiak z Urzędu Miasta w Stargardzie. Szczegółowe lokalizacje mieszkań na twojeradio.fm. Policjanci ze Szczecina wyjaśniają sprawę rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierowcę autobusu miejskiego. Do komisariatu Policji Szczecin-Śródmieście wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca, który poinformował, że podczas przechodzenia przez oznakowane przejście dla pieszych omal nie doszło do potrącenia. Z relacji wynikało, że autobus wjechał na skrzyżowanie z dużą prędkością, stwarzając bezpośrednie zagrożenie. Funkcjonariusze przeanalizowali nagranie z miejskiego monitoringu, które potwierdziły zgłoszenie i wykazały poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na wniosek policji sąd zastosował wobec kierującego środki zapobiegawcze, dozór policyjny, zakaz prowadzenia pojazdów oraz poręczenie majątkowe, a film z niebezpiecznej jazdy do obejrzenia na Facebooku Twojego radia. Kolejne wiadomości już za godzinę.
10: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
0: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
1: Kiedy w końcu zrobi się tak ciepło? Tak sympatycznie. Może w niedzielę termometry mogą pokazać 18 stopni, ale do niedzieli jeszcze trochę czasu nam zostało. Na razie mamy 13 w Szczecinie, Stargardzie i Goleniowie, 11 w Myślibożu, a do 10 w Koszalinie i Świnoujściu. Dzień pochmurny, mamy przejaśnienia, chociaż więcej przejaśnień na pewno pojawi się późnym popołudniem. Termometry w nocy nie pokażą mniej jak 5, a jutro w ciągu dnia maksymalnie 15.
10: To jest Twoje radio, tylko przeboje.
0: Twoje radio.
10: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio.
10: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
1: Siema po 14, to jest właśnie Twoje radio do pracy. Z tej strony Maciej Szymecki. Obiecuję, że rozkręcimy to popołudnie tak, że kawka nie będzie Wam potrzebna. Lekarze z Koszalina nagle porzucają stetoskopy i wbijają się w obcisłe stroje kolarskie. Dlaczego? O tym za chwilę na antenie, a teraz poparzeni kawą 3. Ten zespół składa się z niemal z samych dziennikarzy radiowych, a na perkusji wymiata sam Wojtek Jagielski. No to słuchamy.

0: Twoje radio.
1: Ciekaw jestem, czy taki stetoskop dyndający na szyi nie psuje przypadkiem aerodynamiki podczas na przykład jazdy na rowerze. A właśnie, dlaczego o tym mówię? W sumie głupie połączenie, ale Koszalin szykuje coś, co sprawi, że wasze nieskazitelne białe fartuchy nabiorą barw, błota oraz prawdziwego sportowego potu. 23 maja na Górze Chełmskiej odbędą się drugie mistrzostwa białych fartuchów. Taki rowerowy wyścig stworzony dla lekarzy, farmaceutów i całej ekipy medycznej, która zamiast skalpela woli czasem chwycić za kierownicę. Do wyboru macie dystanse od 20 do 50 km, więc każdy dobierze trasy pod własne możliwości. Wszystko rozpocznie się przy ulicy Rekreacyjnej, a na mecie będzie czekać pamiątkowy medal oraz regeneracyjny posiłek. Pomyślcie o tym jako o najlepszej szansie na sprawdzenie, czy wasze tętno potrafi skoczyć tak wysoko, jak podczas trudnego dyżuru. Tylko tym razem z ogromną dawką czystej frajdy. Fajnie będzie na to popatrzeć, prawda?
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień.
1: Rano, jadąc do radia, zastanawiałem się, co tu robić podczas weekendu. Mam dla was naprawdę coś fajnego, bo już w sobotę i niedzielę na wałach Chrobrego w Szczecinie odbędzie się legendarny piknik nad Odrą. Tak, to jest właśnie ten magiczny czas, kiedy Szczecin zamieni się w wielką mapę skarbów, a wy możecie zaplanować wymarzone wakacje, spacerując z watą cukrową w ręku. Dokładnie. Będą czekać na nas stoiska z całego świata. Prawdziwym hitem będzie wielkie gotowanie oczywiście. W sobotę spróbujecie regionalnej zupy rybnej, a w niedzielę bułgarskiej potrawy o nazwie kawarma. Obie degustacje zupełnie za darmo, punktualnie o 14:15. Będą także koncerty, wieczorne koncerty przy samym brzegu rzeki. Uwierzcie mi, jeśli po tym wszystkim nie poczujecie głodu przygody, to prawdopodobnie waszym jedynym sportem ekstremalnym jest szybka drzemka po obiedzie. A propos obiadu, to smacznego, bo taka pora obiadowa już.
2: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Pamiętajcie, że możecie nas zabrać ze sobą wszędzie dzięki aplikacji mobilnej Twoje Radio, dostępna w oficjalnych sklepach Google Play oraz App Store. Za moment wjedzie magazyn Nowe Technologie. No i mam dla Was coś fajnego. Do Polski wjeżdżają robotaksi, czyli taksówki bez kierowców. Ciekawe, czy też będą opowiadać o polityce i pogodzie. Będzie ciekawie, zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Twoje Radio. Twoje Radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
3: Moje radio, moje lokalne radio, dlatego, że mnie budzi, dlatego, że idzie ze mną.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
2: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
10: Twoje radio.
11: Twoje radio.
12: Nowe technologie.
13: Pamiętacie sceny z filmów science fiction, gdzie auta same śmigają po mieście? No to pora przestać przecierać oczy, bo robotaksi oficjalnie obierają kurs na Polskę. Pierwsze testy pojazdów bez kierowców mogą ruszyć jeszcze w tym roku. Wygląda na to, że niedługo zamiast tradycyjnego dzień dobry usłyszymy od taksówki jedynie ciche mruczenie silnika elektrycznego. Giganci, którzy dostarczają floty dla najpopularniejszych aplikacji przewozowych, już przebierają nogami. Jedna z czołowych firm planuje jeszcze w tym roku zakup autonomicznych aut, by sprawdzić, jak poradzą sobie w naszej miejskiej dżungli. To nowy segment, któremu będziemy poświęcać bardzo dużo energii. Słychać głosy z branży. Rewolucja jest nieunikniona i wcześniej czy później po prostu do nas zawita. Co się zmieniło? Przede wszystkim przepisy przestały być hamulcem. Nowe regulacje pozwalają na testowanie takich cudów techniki w normalnym ruchu drogowym, ale sama zmiana prawa to nie wszystko. Abyśmy mogli bezpiecznie śmigać bez trzymanki, potrzebujemy kilku istotnych rzeczy. Super dokładnych map cyfrowych, niezawodnej łączności wysokiej jakości, czy odpowiedniej organizacji przestrzeni miejskiej oraz nowoczesnego zaplecza technicznego. Podczas gdy my się szykujemy, świat nie czeka. W Dubaju czy Stanach Zjednoczonych autonomiczne przejazdy to już codzienność licząca miliony kursów rocznie. Nasi sąsiedzi z Czech czy Niemiec też nas nieco wyprzedzili, ale Polska ma zamiar ostro gonić stawkę. Spokojnie, tradycyjni kierowcy nie muszą jeszcze pakować manatek. Eksperci przewidują model hybrydowy, w którym ludzie i roboty będą funkcjonować ramię w ramię. Powszechna obecność samochodów autonomicznych na drogach to już nie kwestia czy, ale kiedy, zapowiadają specjaliści. A potencjał jest naprawdę ogromny, więc zawnijcie pasy, choć inteligentne auto pewnie i tak o tym przypomni.
14: To jest twoje radio tylko przeboje.
15: Tylko przeboje.
14: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
15: Twoje radio.
13: Ja wiem, że postęp, no i musimy się do tego przyzwyczaić, ale jednak taka rozmowa z taksówkarzem o wszystkim jest w tym jakaś magia, prawda? Pozdrawiam wszystkich, którzy teraz właśnie stoją gdzieś na postoju lub ewentualnie wiozą klienta. A my wracamy do przebojów na czwartkowe popołudnie. Za moment będzie o kinie w Stargardzie, bo te przechodzi na wyższy poziom. Ale najpierw formacja nieżywych schabów i klub wesołego szampana. Lecimy!

0: Twoje radio.
1: Czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć mi na pytanie, że na przykład idąc do kina najbardziej jaramy się smakiem słonego popcornu, a nie tym, co widzimy na ekranie? Też tak macie? Pewnie dlatego, że czasem ten obraz bywa tak mglisty jak moje wspomnienia z ostatniego weekendu. Ale tymczasem, żeby obraz był ostry jak brzytwa, no to Stargardzkie Centrum Kultury chwali się, że jeszcze w tym roku zamontują projektor laserowy w jakości 4K. Zobaczycie teraz każdy szczegół, nawet najmniejszą zmarszczkę na czole głównego bohatera. Nowoczesny sprzęt zastąpi wysłużony model, który pracował ponad 10 lat. Całość kosztuje 400 tysięcy złotych, ale udało się zgarnąć aż 200 tysięcy dofinansowania. No i szczerze, przy takiej ostrości nawet reklamy będą wyglądać jak oscarowe arcydzieła. Więc szykujcie się na zupełnie nowe doznania przed wielkim ekranem.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
2: Mogliśmy lepiej się poznać.

0: Popołudnie z Twoim radiem do pracy, czwartkowe, do weekendu coraz bliżej. Ciekaw jestem, czy gdzieś się wybieracie. A propos dobrej zabawy, to czy też tak czasami macie, że jeżeli jesteście na koncercie, to jednak te basy to nie wszystko, jeśli nie czujemy tego klimatu w kościach, prawda? No i mam wieści prosto z nadmorskiego frontu. I dla fanów rapu nie będą one takie słodkie jak gofry z jagodami. Słuchajcie, organizatorzy festiwalu Sun ogłosili, że w tym roku na lotnisku w Podczelu nie usłyszycie hip-hopowych bitów. Darmowa konkurencja z niemal identycznym składem artystów sprawiła, że walka o waszą uwagę stała się po prostu zbyt trudna. I odpuścili. Ale tam, gdzie znika mikrofon, pojawia się ryk maszyn. Zamiast rapowania dostaniemy Baltic Drive, który 7 sierpnia odbędzie się z taką mocą, że dym z opon zobaczycie ze Stargardu. No to szykujcie się na popisy drifterów oraz wyścigi na 1/4 mili, bo to będzie raj dla każdego fana adrenaliny i palonej gumy. Mało tego, będą również koncerty, także te hip-hopowe. Także po co robić konkurencję samemu sobie, prawda? Już nie mogę się doczekać, kiedy będę podziwiać te konie mechaniczne pod maską. A wy?
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: nie ma co ukrywać, że fani koszykówki mają dziś o czym dyskutować, bo runda zasadnicza Orlen Basket Ligi dobiegła końca. Legia Warszawa po prawdziwym dreszczowcu, no i dogrywce pokonała Kinga Szczecin 88-84. Szczecinianie lądują na drugim miejscu. A my powoli zbliżamy się do godziny 15. Jerzy już w studiu, więc będą najważniejsze wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio.
3: Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
4: Siema Wiara, Michał Wiśniewski z tej strony.
5: Witam, Janusz Manasewicz, zespół Lady Punk.
6: Cześć, cześć, z tej strony Cleo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Twoje radio, buziaki.
7: Cześć, tu Sanach. Zapraszam was do słuchania.
1: Twoje radio.
7: Będzie super dzień.
8: Cześć, mówi Tomasz Organek. Słuchacie właśnie
1: Tylko przeboje.
8: W twoim radio.
9: Cześć, cześć, Agnieszka Chylińska. Pozdrawiam was serdecznie, słuchajcie dobrej muzyki.
10: Cześć, tu BRO. Słuchacie twojego radia, Tylko przeboje.
1: To jest
2: twoje radio.
1: Twoje radio.
11: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Twoje radio.
11: Autopromocja. Reklama.
12: Szukasz nowoczesnego mieszkania w świetnej lokalizacji w Stargardzie? Mamy dobrą wiadomość. Rozpoczęła się sprzedaż kolejnego etapu na osiedlu Starko przy ulicy Barnima. Komfortowe mieszkania, funkcjonalne układy i wysoki standard wykonania. Wszystko, czego potrzebujesz, by zamieszkać wygodnie i spokojnie. Nie zwlekaj. Najlepsze lokale znikają najszybciej. Zadzwoń już dziś. 533 560 568. Powtarzamy. 533 560 568. Osiedle Starko w Stargardzie. Twoje nowe miejsce na mapie miasta. Inwestycja realizowana przez firmę Modech Polmo.
13: Już 9 i 10 maja zapraszamy do Baszkowic na wyjątkowe wydarzenie. Wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. Czekają na was setki stoisk ogrodniczych, ekologicznych i rękodzielniczych. Pokazy zwierząt, konkursy z nagrodami oraz atrakcje dla całych rodzin. Weź udział w ekologicznych wyzwaniach. Poznaj świat pszczół i wygraj drzewko owocowe. Nie zabraknie też koncertów, pokazów i strefy relaksu wśród natury. Wstęp wolny. Baszkowicka Wiosna. Poczuj klimat wiosny w najlepszym wydaniu.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
13: Spółdzielcza Agrofirma Witkowo zaprasza do sklepów firmowych na weekendowe hity cenowe. Tylko teraz od piątku do soboty. Kiełbasa lubuska w atrakcyjnej cenie. Więcej promocji na Facebooku.
16: Zawsze z tobą chciałbym być.
17: Już 14 sierpnia w Stargardzie wielkie muzyczne emocje. Zespół Ich Troje wraca na scenę amfiteatru, by znów porwać publiczność swoimi największymi hitami. Niezapomniana atmosfera i energia gwarantowane. Nie przegap tego koncertu. Widzimy się 14 sierpnia w Stargardzie. Bilety na sck.stargard.pl oraz w kasie SCK.
11: Reklama.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
18: Dobre wieści dla kierowców na początek. Tanieją paliwa. Nowy stadion w Stargardzie coraz bliżej ma powstać w niecałe 2 lata. Szczecin ponownie stał się stolicą współpracy z północą. Ruszyły dni skandynawskie.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
18: Jurek Rebda, dzień dobry. Litr benzyny 95 za maksymalnie 6 zł 41 groszy, benzyny 98 za 6 zł 90 groszy, a oleju napędowego za nie więcej niż 7 zł 17 groszy. To jutrzejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że jutro benzynę i diesla po kilku gorszych dniach w końcu zatankujemy taniej. Jeszcze w tym miesiącu powinien zostać rozstrzygnięty przetarg na budowę stadionu piłkarskiego przy ulicy Ceglanej w Stargardzie. Inwestycją zainteresowanych jest wiele firm, a miasto liczy na to, że pracę uda się rozpocząć już w lipcu.
19: Jesteśmy po 2 wizjach lokalnych, które były obowiązkowe w przetargu. Zgłosiło się na te wizje lokalne 9 firm. O to nam chodziło, żeby dotrzeć do jak największej liczby wykonawców. No i jesteśmy po tych wizjach zasypywani pytaniami. Pojawiło się do tej pory 450 pytań, odpowiadamy na wszystkie. Widać, że jest łakomy kąsek dla różnych firm. Chcą startować u nas, to nas cieszy.
18: Mówił Daniel Ziemiński, wiceprezes OSIR-u do spraw inwestycji. Projekt pochłonie blisko 100 milionów złotych, a budowa stadionu i kompleksu boisk ma potrwać 22 miesiące. 300 tysięcy złotych na doposażenie hematologii trafiło do Szpitala Wojewódzkiego przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. Darowiznę przekazała Fundacja DKMS. Dzięki tym środkom oddział zyskał nowoczesny sprzęt, który ma poprawić komfort i bezpieczeństwo leczenia pacjentów. Co dokładnie udało się kupić w ramach wsparcia, o tym Katarzyna Żybul, lekarka kierująca oddziałem.
3: 21 pomp infuzyjnych, 17 pomp objętościowych, czyli to są takie pompy, gdzie możemy podłączać takie większe kroplówki, i 4 pompy strzykawkowe, gdzie podłączamy taką mniejszą objętość, około 50-100 ml. Dzięki pompom infuzyjnym jesteśmy w stanie podawać bardzo dokładnie chemioterapię. Mamy dokładnie bardzo wyliczony czas podawania cytostatyku, więc to jest niezawodny sprzęt i też dla pacjentów jest to bardzo wygodne, dlatego że to są systemy, które możemy przymocować do stojaka i pacjent nie musi być przypięty do łóżka.
18: Z przekazanych pieniędzy zakupiono również 13 kardiomonitorów oraz przenośny aparat ultrasonograficzny. W Szczecinie rozpoczęły się Dni Skandynawskie. To 12. edycja wydarzenia. Eksperci, samorządowcy i przedsiębiorcy rozmawiają o wpływie technologii na zdrowie i codzienne życie. Jak podkreśla prezydent Szczecina Piotr Krzystek, kluczowe znaczenie ma równowaga między pracą a odpoczynkiem oraz budowanie dobrych nawyków już od najmłodszych lat. W programie Dni Skandynawskich są warsztaty, wystawy, debaty studenckie i wydarzenia kulturalne inspirowane stylem życia krajów nordyckich. Dni Skandynawskie w Szczecinie potrwają do 10 maja. A kolejne wiadomości w Twoim radiu już za godzinę.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
20: Twoje radio.
21: Twoje radio.
20: Pogoda.
0: Taka pogoda w kratkę trochę z nami zostanie, również i w weekend. Będzie słonecznie, ale też będą chmury, czasami może popadać. Czyli jak powiedziałem, taki pogodowy miszmasz. Mówisz i masz. 13 stopni aktualnie w Szczecinie, Stargardzie i Goleniowie, 11 w Myśliborzu, na do 10 w Koszalinie i Świnoujściu. Późnym popołudniem i wieczorem niebo zacznie się rozpogadzać. Termometry w nocy pokażą 5 stopni, jutro maksymalnie 15.
2: To jest Twoje radio.
22: Twoje radio, tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
0: W Twoim radiu jak zwykle z humorem, z przebojami, do których teraz właśnie wracamy. Maciej Krzymecki, witajcie ponownie. Słuchajcie, Szczecin szuka kogoś, kto w końcu ogarnie parkomaty. Właśnie tak, żebyśmy nie musieli przy nich płakać. Jak to ma wyglądać i o co dokładnie chodzi, o tym za chwilę Wam opowiem. A teraz Silver. Ciekawostką jest to, że ten utwór to taneczna wersja absolutnego klasyka od grupy ABBA. A sama wokalistka zaczynała karierę muzyczną już jako mała dziewczynka. Lecimy!

0: Dlaczego proste przedmioty, jak pilot do telewizora albo ekspres do kawy, czasami wyglądają jak panel sterowania promem kosmicznym? No właśnie, człowiek chce tylko czarną kawkę, a czuje się, jakby właśnie zdawał trudny egzamin na pilota. Tymczasem wiadomość ze Szczecina, który właśnie stwierdził właśnie to samo w temacie parkomatów. Miasto ogłosiło konkurs na zupełnie nowy interfejs tych maszyn, żeby były one w końcu bardziej ludzkie i intuicyjne dla każdego kierowcy. Po prostu mieszkańcy się skarżyli. Zdolni projektanci mają teraz pole do popisu i czas na wysłanie swoich pomysłów do 10 czerwca. Do zgarnięcia jest 10 tysięcy złotych nagrody głównej. A wszystkie szczegóły czekają na stronie spp.szczecin.pl. Może wreszcie zapłacenie za postój nie będzie wymagało doktoratu z informatyki i oszczędzimy sobie tej równej walki z maszyną w każdy deszczowy poranek, co?
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: pasuje radio.
1: Popołudnie z twoim radiem do pracy. Ile osób potrafiłoby wymienić imiona swoich pra-pra-dziadków bez zaglądania do starych dokumentów schowanych na dnie szafy? Większość z nas pewnie poległaby przy trzecim pokoleniu, a przecież historia to nie tylko nudne daty w zakurzonych podręcznikach, ale też niesamowity styl i klasa. No i teraz tak, w Koszalinie wyciągają dawne dzieje na światło dzienne, bo miasto obchodzi swoje 760. urodziny. No i 21 maja czeka nas wielka parada historyczna, podczas której każdy z was będzie mógł zostać królem lub rycerzem. I to bez wydawania fortuny na profesjonalne kostiumy. Muzeum w Koszalinie ruszyło z pomocą dla wszystkich, którzy chcą wziąć udział w tym marszu i oferuje wsparcie przy tworzeniu strojów. Tak, możecie wspólnie z ekspertami wyczarować elementy przebrania i dowiedzieć się, jak wyglądać autentycznie. Bo szkoda byłoby przegapić taką szansę na wielką przebierankę na oczach całego miasta, prawda? A po co wyjść na wariata? Wracamy do przebojów. Korzystajcie. Muzeum w Koszalinie zaprasza.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Dobra, co wydarzyło się dziś, ale kilkadziesiąt bądź kilkaset nawet lat temu. No słuchajcie, mam informację, która zrobiła mi dzień. Dokładnie 7 maja w 1375 roku niejaki Mikołaj Skórnika został biskupem poznańskim. No, Skórnika przez uzamknięte, żeby nie było, dlaczego się śmieje. Za moment Agnieszka Tatarynowicz, która przedstawi wam najważniejsze informacje o kulturze. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
3: Jak każde lokalne radio, aktualności o mieście. No i przyzwoita jakość.
4: Najciekawsza, najlepsza i najfajniejsza muzyka na świecie.
5: Podoba mi się to, że czasami muzyka przemieszana jest istotnymi, aktualnymi wiadomościami.
2: To jest Twoje radio.
1: Twoje radio.
6: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Twoje radio.
7: Tylko przeboje.
6: Autopromocja. Reklama.
8: Szukasz jedzenia, któremu możesz zaufać? Takiego, które smakuje naturalnie i pochodzi z dobrego źródła? Spółdzielcza agrofirma Witkowo to produkty od lokalnego producenta. Dobre dla dzieci, dobre dla seniorów, dobre na co dzień. Spróbuj kiełbasę białą domową. Bez konserwantów od polskiego producenta. Spółdzielcza agrofirma Witkowo. Wybierz to, co najlepsze dla siebie i swoich bliskich. Znajdź nas na Facebooku i sprawdzaj aktualne promocje.
9: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Reklama.
2: Twoje radio. Kultura.
15: Agnieszka Tatarynowicz, zapraszam na przegląd najciekawszych wydarzeń kulturalnych w naszym regionie. Koszalin, jutro uczci 81. rocznicę zakończenia II wojny światowej patriotycznym piknikiem przy Politechnice Koszalińskiej. W programie znalazły się koncert orkiestry wojskowej, pokazy sprzętu wojskowego i służb ratowniczych, warsztaty historyczne oraz wojskowa grochówka. Wieczorem tradycyjnie zapłoną ptaki hasiora, symbolicznie upamiętniając zwycięstwo i zakończenie wojny. Z kolei Szczecin w weekend zaprosi mieszkańców na piknik nad Odrą. Mały Chrobrego ponownie zamienią się w wielką strefę podróży, smaków i rodzinnej zabawy. W planie są targi turystyczne, jarmark rozmaitości, koncerty, wielkie gotowanie z degustacjami oraz atrakcje dla dzieci i miłośników street foodu. Przed nami także Tydzień Bibliotek. W Stargardzie już jutro wystartuje 6. edycja Book Crossingu w Parku Chrobrego pod hasłem Przeczytałeś? Podaj dalej książkę. W Międzyzdrojach dzieci wezmą udział w nocnej wędrówce przez książki, a w Goleniowie zaplanowano koncert Joanny Rybki i Marka Kwarty, akcję wymiany książek oraz spektakl dla najmłodszych. Bogaty program wydarzeń przygotowały również biblioteki w Koszalinie i Świnoujściu. Tam będą warsztaty, spotkania autorskie, retrogranie i gra miejska na tropie Winety. Rodzinna atmosfera czekać będzie także w Stargardzie podczas 20. urodzin Centrum Handlowego Zodiak. W sobotę na mieszkańców czekają dmuchańce, koncerty, animacje, konkursy i warsztaty dla dzieci. Ważnym elementem wydarzenia będzie również zbiórka karmy dla schroniska w Kiczarowie. Wszystkie atrakcje będą bezpłatne. To tyle ode mnie. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
2: To jest Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Wracamy do grania, ale nie wiem, czy wiecie, już w najbliższą sobotę wciągną banderę na maszt i oficjalnie zaczną wielkie pluskanie na jeziorze. Czy trzeba mieć własną łódkę? Zdradzę wam za chwilę. Teraz Freddie Mercury i I Was Born to Love You. Co ciekawe, ta piosenka najpierw ukazała się na solowej płycie Freddiego, a dopiero po jego śmierci reszta chłopaków z grupy Queen zrobiła z tego prawdziwy rockowy hicior. Słuchamy!

0: Twoje radio.
1: Ciekaw jestem, czy wy też to zauważyliście, że wraz z nadejściem wiosny w regionie na ulicach połowa ludzi nagle zaczyna nosić ubrania w marynarskie paski. Tak jakby wszyscy potajemnie szykowali się do wielkiego rejsu dookoła świata. To chyba ten wrodzony instynkt wilka morskiego, który odpala się w nas wiosną, szybciej niż chęć na pierwsze lody na deptaku. Instynkt będziecie mogli wreszcie zaspokoić. Już w sobotę w Centrum Żeglarskim w Szczecinie odpalą nowy sezon i robią wielki dzień otwarty. Nieważne, czy jesteście starymi wyjadaczami na wodzie, czy dopiero uczycie się wiązać najprostszy węzeł, bo na miejscu instruktorzy chętnie wszystko wam wytłumaczą i pokażą od podstaw. Od 10 rano będzie czekać mnóstwo atrakcji i darmowych rejsów takimi perełkami jak Dar Szczecina. A do tego spływy kajakowe i świetna muzyka. Punktualnie o 12 uroczyście pójdzie w górę bandera, co oznacza tylko jedno, że najwyższy czas zrzucić z siebie lądową nudę, wejść na pokład i poczuć prawdziwy wiatr we włosach. To w najbliższy weekend, w sobotę dokładnie.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: teraz mam coś dla zmotoryzowanych. Bo wiecie, to naprawdę niesamowite, jak te wszystkie gadżety próbują być od nas mądrzejsze, prawda? Gadżety w samochodzie. Ale na trasie S3 właśnie wyrosły całkiem nowe oczy. Słuchajcie, od poniedziałku na odcinku między węzłami Parłówko a Brzozowo działa odcinkowy pomiar prędkości. To ponad 4 km trasy, gdzie system wylicza waszą średnią, więc no cóż, zapomnijcie o gwałtownym hamowaniu tuż przed samą kamerą. Nie, tu chodzi o średnią. Pamiętajcie o limitach 120 dla osobówek i 80 dla dużych składów. A to dopiero rozgrzewka, bo lada moment podobne kamery pojawią się między Rzęśnicą a Dąbiem, także lepiej odpuśćcie, bo wasz portfel może tego starcia z nowoczesną techniką po prostu nie wytrzymać. Zbliżamy się do 16.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
2: Czas

0: Mateusz, już tu jest. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Mateusz, wiesz, że dziś mamy Światowy Dzień Hasła?
1: No ba, od rana się zastanawiam, o co w tym temacie zapytać słuchaczy.
0: No to teraz przyznaj się bez bicia, czy kiedykolwiek używałeś hasła 1, 2, 3, 4?
1: Kiedyś człowiek żył bardziej spontanicznie. Hasło 1, 2, 3, 4, PIN taki sam. Największym zabezpieczeniem, Maciek, to było przekonanie, kto by chciał wejść na moje konto. No dzisiaj to nawet lodówka oczekuje 8 znaków.
0: Dobra, ja też kiedyś używałem takiego hasła, bo kiedyś wszystko było takie prostsze, prawda? A teraz logowanie dwuskładnikowe, ojejku. Zbliżamy się do 16 za moment na antenie twojego radia najważniejsze wiadomości, a późne popołudnie oraz wieczór spędzi z wami nikt inny jak ten gościu, który używał hasła 1, 2, 3, 4. Mateusz Winiarski.
2: Autopromocja. To jest twoje radio.
3: Tak gra twoje radio. Pozdrawiam serdecznie, Renio Josic.
4: Tak gra twoje radio. Pozdrawiam, Honorata Skarbek.
5: Tak gra twoje radio. Pozdrawiam serdecznie, Patrycja Kazali.
2: Twoje radio.

0: przeboje. Tylko przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
0: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
2: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
3: Potrzebujesz deski tarasowej, modrzewiowej, egzotycznej, a może kompozytowej? Palisander Centrum Drewna ma wszystko, czego potrzebujesz. Od olejów i impregnatów, przez wkręty i okucia, aż po belki strugane. Certyfikowane BSH, KVH, C24. A może planujesz zadaszenie? Sprawdź nasz poliwęglan komorowy lub lity. Oferujemy zarówno materiały, jak i gotową realizację. Z nami twoje marzenia o idealnym tarasie stają się rzeczywistością. Profesjonalne doradztwo i najszerszy wybór w drewnie. Zajrzyj do nas. Palisander Centrum Drewna. Stargard Nasienny 18. Palisander. Dajemy wybór w drewnie. www.palisander-tarasy.pl.
4: Zawsze z tobą chciałbym być.
5: Już 14 sierpnia w Stargardzie wielkie muzyczne emocje. Zespół Ich Troje wraca na scenę amfiteatru, by znów porwać publiczność swoimi największymi hitami. Niezapomniana atmosfera i energia gwarantowane. Nie przegap tego koncertu. Widzimy się 14 sierpnia w Stargardzie. Bilety na sck.stargard.pl oraz w kasie SCK.
6: Spółdzielcza Agrofirma Witkowo zaprasza do sklepów firmowych na weekendowe hity cenowe. Tylko teraz od piątku do soboty. Kiełbasa lubuska w atrakcyjnej cenie. Więcej promocji na Facebooku.
7: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
1: Reklama.
0: To jest Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Radio. Tylko przeboje.
1: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
2: Wielka akcja policji wymierzona w internetową pedofilię. Jest akt oskarżenia po wojskowym przetargu, z którego wykluczono przychodnię ze Stargardu. Niezwykłe znalezisko sprzed setek lat w Myśliborzu.
1: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
2: Jurek Grebda, dzień dobry. 123 osoby zatrzymane, zabezpieczonych 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To efekt ogólnopolskiej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim. Zarzuty jak dotąd usłyszało 95 osób. Szymon Kępka.
3: Akcja o kryptonimie Hellfire trwała 2 tygodnie i objęła setki przeszukań w całej Polsce. Służby podkreślają, że to jedna z największych tego typu operacji w ostatnich latach, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
4: Decyzją sądów 47 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się również i te wytworzone przez sztuczną inteligencję.
3: W ramach operacji przeszukano 175 miejsc, zabezpieczono około 1500 urządzeń elektronicznych. Policja ujawniła łącznie około 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. W 2-tygodniowej akcji wzięło udział prawie 500 policjantów. Najmłodszy z zatrzymanych miał 19 lat, najstarszy 94.
2: I dalsze wiadomości. Do Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu trafił akt oskarżenia przeciwko 4 byłym wojskowym urzędnikom i oficerom. Chodzi o podejrzenie zmowy przetargowej przy organizowaniu usług medycznych dla żołnierzy z poznańskiego garnizonu.
5: I polegało na wejściu w porozumienie mające na celu wywarcie bezprawnego wpływu na wynik postępowania przetargowego, tak aby zamówienie udzielone zostało 109 Szpitalowi Wojskowemu w Szczecinie. W sprawie tej występuje 4 oskarżonych. Wówczas w chwili czynu były to osoby funkcyjne, czyli komendant 109 Szpitala Wojskowego, zastępca komendanta 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie, komendant 15 Wojskowego Działu Gospodarczego w Szczecinie oraz kierownik sekcji medycznej z 15 WOK w Szczecinie.
2: Dla Twojego radia mówił zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowej prokuratury okręgowej w Poznaniu pułkownik Bartosz Okoniewski. Prokuratura podaje, że po unieważnieniu pierwszego postępowania zmieniono warunki kolejnego konkursu w sposób wykluczający przychodnię ze Stargardu, która startowała w przetargu i wcześniej złożyła korzystniejszą ofertę. Oskarżonym grozi do 5 lat więzienia. W Myśliborzu znaleziono unikatowe historyczne dokumenty. Niektóre z nich mają nawet ponad 200 lat. Dotyczą regionu i urządzeń wodnych z okolic Myśliborza. To 3 niestety częściowo zniszczone teczki pełne zapisków, map i rysunków. Te najstarsze napisane są w języku niemieckim i pochodzą prawdopodobnie z końcówki XVIII wieku i początku XIX stulecia. Znalezisko trafi do Archiwum Państwowego w Szczecinie. W najbliższy weekend kolejna edycja pikniku nad Odrą to jedna z największych plenerowych imprez turystycznych w Polsce, która co roku w drugi weekend maja zmienia Wały Chrobrego w Szczecinie w tętniącą życiem przestrzeń. Kierowcy muszą jednak liczyć się z utrudnieniami i wyłączaniem z ruchu części ulic. Więcej Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg.
6: Ulica Szczerbcowa pomiędzy Jarowita a Wały Chrobrego od 7 maja godziny 18 do 11 maja do godziny 5, a także ulice Wały Chrobrego, Zygmunta Stalego, Szczerbcowa, Wawelska od skrzyżowania z ulicą Jarowita, Jarowita pomiędzy Zygmunta Stalego i Szczerbcową, a także Henryka Pobożnego pomiędzy Zygmunta Stalego a Szczerbcową, a także Małopolska Admiralska, Komandorska w terminie od 8 maja od północy do 11 maja do godziny 5.
2: Dodatkowo w piątek autobusy linii 70 i 90 kursować będą na zmienionych trasach omijając rejon Wałów Chrobrego.
1: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myśliborzu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki alternatory wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
8: Twoje radio.
0: Twoje radio.
8: Pogoda.
9: Jutro dobrze będzie jeszcze nie chować cieplejszej kurtki, moi drodzy. Nad morzem, w Kołobrzegu i Koszalinie około 10-11 stopni i raczej więcej chmur niż słońca. Za to Świnoujście trochę się jutro popisze. Tam nawet 11 i sporo słońca. W Stargardzie, Szczecinie i Myśliborzu do 13 stopni, ale niebo raczej w trybie zastanowię się, czy się rozpogodzić.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myśliborzu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki alternatory wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
1: To jest Twoje radio.
8: Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
8: Twoje radio.
9: No i mamy czwartek po południu. Jeśli właśnie wracasz z pracy, to oficjalnie witam w części dnia, kiedy człowiek już nic nie musi. No, poza wymyśleniem, co dziś na kolację, prawda? Twoje radio, a w nim obchodzimy Światowy Dzień Hasła. Będzie też w tej godzinie audycja Przylądek Pomerania. O szczegółach za chwilę. Teraz Wilki i najpopularniejsza Baśka w Polsce.

0: Nostalgicznie zrobiło się w twoim radiu po pracy. Na chwilę wracamy do tematu dnia hasła. Ciekaw jestem, jaka jest u ciebie największa drama przez zapomniane hasło, mail, bank, Netflix, który uznał, że to nie twoje urządzenie? Dawaj znać 512-8240 albo radiowy messenger. Zbieram dziś historię ku przestrodze i ku poprawie humoru. Tymczasem teraz historia o tym, jak to człowiek rano wychodzi po bułki, zielone światło, pasy, wszystko zgodnie z instrukcją obsługi życia, no a tu nagle autobus wjeżdża, jakby się spieszył na ostatni kurs do Szybkich i Wściekłych. W Szczecinie naprawdę niewiele brakowało, a piesi zamiast do pracy poszliby prosto do wirala na TikToku. Najgorsze jest to, że na pasach już dziś trzeba mieć oczy dookoła głowy, najlepiej jeszcze radar i może numer do kaskadera. No, na szczęście skończyło się strachem, monitoring wszystko nagrał, a kierowca szybko przesiadł się, no na razie najwyżej na rower stacjonarny, bo sąd zabrał mu prawko. I bardzo dobrze, autobus ma wozić ludzi, a nie testować ich refleks.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Po tych akcjach na drogach w Szczecinie człowiek pomyślał sobie, może faktycznie lepiej przesiąść się na sport i chyba dokładnie taki plan ma teraz Goleniów, bo tam maj wygląda jak jeden wielki WF dla całego miasta. Otóż, drogi słuchaczu twojego radia, regaty, bieganie, lekkoatletyka, joga dla seniorów, nawet jezioro będzie miało trening, bo mieszkańcy wskakują do akcji Sprzątamy i Pływamy, czyli forma rośnie razem z poziomem tlenu w wodzie. No i bardzo podoba mi się akcja Biegam, bo lubię. Piękna idea. No, normalnie człowiek biega głównie za autobusem albo za promocją w markecie, prawda? No i jeszcze bieg dla mam. I tu szacunek, bo każda mama już dawno zasłużyła na medal. Chociażby za przeżycie poranka z dziećmi przed szkołą.
0: Twoje radio, tylko przeboje. Come on.

0: I Trouble Night właśnie za nami. Chociaż po cenach paliwa bardziej aktualne byłoby zapytać, czy starczy do pierwszego. A skoro już jesteśmy przy podróżach, to za chwilę odpływamy trochę dalej niż autem po mieście. W przylądku Pomerania porozmawiamy o nowym statku Politechniki Morskiej za ponad 600 milionów złotych, o autonomicznych jednostkach i o tym, czy przyszłość portów naprawdę przypłynie szybciej niż myślimy. Gościem będzie profesor Wojciech Ślączka, rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie. Zostańcie z Twoim radiem po pracy.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
3: Uwielbiam Was słuchać w pracy. Wtedy ta praca jest przyjemna. Podajecie rzetelne informacje, świetną muzykę.
4: Dzięki radiu fajnie mi mija czas w pracy. Jestem uśmiechnięta. W ogóle mi się poprawia humor i w ogóle jesteście fantastyczni.
1: To jest
2: Twoje radio.
1: Twoje radio.
5: Twoje radio.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
5: Twoje radio.
6: Tylko przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
15: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
14: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
15: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: Reklama.
2: To jest Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
6: Tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: Mam nadzieję, że korek dziś mniejszy niż liczba haseł, które trzeba pamiętać. No bo serio, człowiek ma jedno życie i 73 loginy. Światowy Dzień Hasła trwa w najlepsze, a wy piszecie o swoich internetowych przygodach. Marek ze Szczecina napisał, że największa katastrofa była wtedy, gdy zapomniał hasła do służbowej poczty. A to wszystko dokładnie 5 minut przed ważnym spotkaniem online. No, klasyka gatunku. Twoje radio, jedziemy dalej. Pamiętaj, 1234 to nie jest pancerny kod bezpieczeństwa. Jonas Brothers niczym Bee Gees. No time to talk.

0: Twoje radio.
1: Wracamy na drogi w Twoim radiu po pracy i mam wrażenie, że drogowcy znowu grają z kierowcami w klasyczne zgadnij, którędy dziś dojedziesz do domu. Od dziś, drodzy kierowcy, kolejne zmiany w okolicach Piłsudskiego i Prusa, no bo trzeba przebudowa Sienkiewicza. Objazdy, tymczasowe linie autobusowe i ten moment, kiedy nawigacja mówi powodzenia. Najbardziej lubię komunikaty. Mogą wystąpić utrudnienia. No to brzmi, jakby korek był opcjonalny, a wszyscy wiemy, że za chwilę pół Świnoujścia będzie stało i patrzyło sobie w zderzaki, jak na wystawie w salonie samochodowym. Jeśli jedziesz dziś do pracy albo nad morze, kawusia do kubka, cierpliwość na siedzenie pasażera i bez nerwów. Klakson jeszcze nikogo nie teleportował. A teraz przed nami coś naprawdę z dużym rozmachem. Nowy statek Politechniki Morskiej za ponad 600 milionów złotych, autonomiczne jednostki i pytanie, które brzmi jak science fiction, ale dzieje się obok. Czy statki naprawdę zaczną pływać same? Do tego jeszcze temat nowego portu i tego, jak zmieni gospodarkę morską w regionie. Brzmi poważnie, ale spokojnie. Wszystko rozkładamy na czynniki pierwsze z profesorem Wojciechem Ślączką, rektorem Politechniki Morskiej w Szczecinie. Zostańcie z nami. Przylądek Pomerania startuje już dosłownie za moment.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: jest Twoje radio.
1: Odkryj przylądek Pomerania. Na program zaprasza sponsor Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
2: Odkryj przylądek Pomerania. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Wojciech Szlączka, rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry.
2: Wasi absolwenci mogą i pracują w portach, więc rozumiem, że budowa nowego portu zewnętrznego tak blisko Szczecina to jest dla was też dobra informacja. Dla was, w sensie dla waszych studentów przyszłych.
3: Szczególnie dla Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, szczególnie dla kierunków logistycznych, no rozwijanie przylądka Pomerania, budowa nowego terminalu kontenerowego. Tu się pojawią nowe łańcuchy dostaw, pojawią się nowe łańcuchy transportowe. No jest to pewnego rodzaju wyzwanie, również dla nas edukacyjne i absolwenci naturalnie nasi będą zapleczem, który zasili w kadry nowy port i firmy, które w tym się będą rozwijać.
2: No właśnie, bo to port sam w sobie będzie zatrudniał no, kilkaset osób. To nie będą tysiące, ale cała branża wokół, czyli logistyka, transport, to się może rozrosnąć.
3: Tak jest. Taki port buduje taki ekosystem. Ekosystem, który się przy nim rozwija. To jest jak przy gazoporcie. Mimo, że tam nie ma dużej liczby pracowników, to cały ekosystem zaczyna się niesamowicie rozwijać i rozbudowywać. Powstają firmy logistyczne, powstają centra magazynowe, centra chłodnicze, powstają wtedy firmy obsługujące na przykład transport kontenerów, ładunków niebezpiecznych. To wszystko jak gdyby biznes zaczyna wyczuwać i zaczyna się tworzyć ekosystem, który absorbuje wtedy naszych absolwentów i my się staramy jak najbardziej ich kształcić pod tym względem. To samo żeśmy zrobili z morską energetyką wiatrową. Też mamy specjalność właśnie związaną z logistyką w przemyśle offshore.
2: A jak pan wspomina, bo jest pan również kapitanem żeglugi wielkiej, jak pan wspomina, czyli pływał pan również po tym, jak pan skończył uczelnię morską, jak pan wspomina pływanie na kontenerowcach?
3: No, to przyjemny, nudne? Wspaniały mój obszar życia, który mi pozwolił, no nie ukrywam, zarobić pieniądze, czyli to był ten obszar, ten czas dla mnie, gdzie zarabiało się duże pieniądze. Byłem równolegle pracownikiem mojej uczelni, której mam przyjemność teraz i zaszczyt być rektorem. Kwestia, czy to jest nudne, to jest kwestia pasji, kwestia wykonywania tego zawodu, znalezienie pasji w tym, co się robi. Życzę każdemu, żeby uczył się tego, co lubi i robił potem to, co się wyuczył, żeby to było jego pasją. Jeśli się to da połączyć, no to w każdym zawodzie jest albo nudno, albo ciekawie. No marynarstwo jest ciekawym zawodem, pozwala zwiedzić świat, pozwala doświadczyć szeregu zdarzeń związanych chociażby z zmiennymi warunkami hydrometeorologicznymi, z integracją w załodze, z awariami maszyny, z utrzymywaniem tej maszyny, jakim jest statek, że tak powiem, zdatności do żeglugi, z transportem tego ładunku. No jest to majątek, który się ma powierzony no czasami z milionowy, jak nie miliardowy, to wiezie się niesamowicie duży majątek i to jest ta odpowiedzialność, którą ci ludzie muszą wykonać i to jest ich zadanie. Także myślę, że jest to zawód, który daje dużo satysfakcji, dużo pasji. Można, że tak powiem, też nieźle zarobić. Nie jest to zawód, który w jakiś sposób jest ograniczony terytorialnie, czyli praktycznie kończąc u nas kierunki pływające, ma się dostęp do całego rynku światowego. Praktycznie uzyskując dyplom oficera w jakimkolwiek dziale, czy w pokładowym, czy w maszynowym, czy w elektrycznym, ten dyplom powoduje to, że są drzwi otwarte praktycznie we wszystkich państwach, które są państwami, że tak powiem, morskimi na świecie. U nas w Polsce też firmy zatrudniają również absolwentów kierunków pływających do swojej bieżącej działalności i też oni są dobrze postrzegani. Także marynarstwo otwiera horyzonty, otwiera szanse na życie, pozwala się mocno ustabilizować i w odpowiednim momencie można zawsze zmienić ten zawód i też każdy się odnajdzie.
2: Tym bardziej, że kontenerowce są coraz większe, transport morski dominuje, to się bardzo mocno rozwija, więc to jest z pewnością przyszłość.
3: Tak, to się generalnie jednostkowy transport się rozwija, czyli przewiezienie jednostkowo największej masy na jednym statku, czyli te statki jeszcze nam rosną, czy kontenerowce już są po 23-4 tysiące TEU, to jakby sobie ustawić 24 tysiące TEU, że tak powiem, podzielić to przez pół, bo to wtedy mamy jedną ciężarówkę, to jest 12 tysięcy ciężarówek. Jakby tak ustawić jedną za drugą na drodze, to można przeliczyć, ile to by kilometrów było. W związku z tym jest to wyzwanie transportowe. Jeszcze teraz ciekawy świat się nam rysuje, pewna automatyzacja i autonomia żeglugi, czyli też nasi kandydaci, którzy przyjdą może jeszcze nie w tym roku, ale za 2-3 lata już będą doświadczać wiedzy związanej ze statkami autonomicznymi, z automatyzacją żeglugi. To jest nowy, ciekawy obszar.
2: A co to znaczy?
3: Czyli statki, jest tendencja już mocno obserwowana w technice i powoli w przepisach Międzynarodowej Organizacji Morskiej, żeby dopuścić do żeglugi statki w części autonomiczne, czyli że same będą uprawiać żeglugę pod nadzorem, że tak powiem, oficerów. Docel pewnie będzie taki, że będzie żegluga oceaniczna, że zawsze będzie załogowa, a taka żegluga krótkiego dystansu może być w części autonomiczna lub autonomiczna, ale z kolei w centrach lądowych i tak będą musieli kompetentni ludzie być w pogotowiu, którzy będą te swoje statki obserwować, serwisować i w stanach krytycznych przejmować a nimi sterowanie i nimi dowodzić, tylko zdalnie. I to jest piękny obszar, sterowanie zdalne statkami.
2: Jak taki zewnętrzny port kontenerowy może zmienić obraz regionu, całego regionu, obraz gospodarczy?
3: No, dla nas po terminalu LNG to jest taka druga szansa. Taka szansa, która na pewno spowoduje to, że jeśli powstanie terminal kontenerowy, to z punktu widzenia samego transportu, rozwój transportu i firm transportowych, no, na pewno zaobserwujemy istotny. Ja mam taką nadzieję, że to wpłynie też istotnie na rozwój żeglugi śródlądowej, przynajmniej na tym północnym odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej, gdzie można wykorzystać wtedy port Szczecin jako port odwozowy do portu Świnoujście, gdzie część kontenerów można barkami wozić do portu Szczecin, a i dalej, jeśli to będą kontenery, które są dla odbiorców ze strony niemieckiej, no to wręcz można wozić do, że tak powiem, odbiorcy po drugiej stronie granicy. Tutaj mamy bardzo dobre połączenie, w związku z tym barki mogą świetnie pływać. Jest to duża, duża szansa. Jest też szansa dlatego, żeby Szczecin stał się też takim hubem dla państw południowych. Czechy, Słowacja, w części Węgry, czyli będzie to motorem rozwoju dróg, może w przyszłości rozwoju całej Odrzańskiej Drogi Wodnej, jak decydenci dojdą do wniosku, że się to opłaca, bo zapewne może się to opłacać, jeśli będzie taka tendencja, że ten nasz terminal z 1,5 miliona kiedyś będzie się rozwijał na więcej, bo on może oczywiście jeszcze się rozwijać przynajmniej o drugą taki wolumen przewozowy. No i dodać należy, że to się przewozi różne ładunki, ale na przykład dojrzewalnie bananów, centra chłodnicze, centra logistyczne, to wszystko mam nadzieję, że się tutaj
2: będzie rozwijało. To już masowe towary się przewozi kontenerami.
3: Tak, na przykład banany się przewozi, owoce się różnego rodzaju przewozi. Wszystko się praktycznie w kontenerach przewozi, co sobie możemy dzisiaj wyobrazić, tylko nie na skalę przemysłową, jeśli węgla nikt nie będzie kontenerem przewoził, ale niektóre masowe towary, jak pan mówi, się przewozi, szczególnie nawozy, które są pakowane w jakieś takie specjalne jednostki ładunkowe.
1: Więcej na przylądekpomerania.pl. Odkryj Przylądek Pomerania. Na program zaprosił sponsor Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Maturzyści w Szczecinie po egzaminach dostali darmowe kremówki na odstresowanie. No i powiem ci, to jest poziom wsparcia, którego brakowało nam wszystkim przed matematyką. Podobno były bardziej niż boskie, więc wygląda na to, że matura mija, apetyt zostaje. A my wracamy z wiadomościami Twojego radia punktualnie o 17.
1: Autopromocja. To jest Twoje radio.
2: Cześć, tu Natalia Schroeder.
3: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
4: Cześć, tu Beata Kozidrak. Słuchajcie Twojego radia.
5: Dzień dobry, nazywam się Andrzej Piaseczny. Słuchajcie Twojego radia.
6: To jest Twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
8: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
9: Już 9 i 10 maja zapraszamy do Baszkowic na wyjątkowe wydarzenie. Wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. Czekają na Was setki stoisk ogrodniczych, ekologicznych i rękodzielniczych. Pokazy zwierząt, konkursy z nagrodami oraz atrakcje dla całych rodzin. Weź udział w ekologicznych wyzwaniach. Poznaj świat pszczół i wygraj drzewko owocowe. Nie zabraknie też koncertów, pokazów i strefy relaksu wśród natury. Wstęp wolny. Baszkowicka Wiosna. Poczuj klimat wiosny w najlepszym wydaniu.
10: Zawsze z tobą chciałbym być.
11: Już 14 sierpnia w Stargardzie wielkie muzyczne emocje. Zespół Ich Troje wraca na scenę amfiteatru, by znów porwać publiczność swoimi największymi hitami. Niezapomniana atmosfera i energia gwarantowane. Nie przegap tego koncertu. Widzimy się 14 sierpnia w Stargardzie. Bilety na sck.stargard.pl oraz w kasie SCK.
12: Spółdzielcza Agrofirma Witkowo zaprasza do sklepów firmowych na weekendowe hity cenowe. Tylko teraz od piątku do soboty. Kiełbasa lubuska w atrakcyjnej cenie. Więcej promocji na Facebooku.
13: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały, nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
1: Reklama.
11: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
14: Stopy procentowe na razie nie spadną, ale mogą wzrosnąć. Nowe standardy opieki okołoporodowej to od dziś. Kraków wraca do tradycji rodem ze średniowiecza. Mirjam Lipińska. Obniżek stóp procentowych raczej nie będzie, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
15: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
14: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Już trzecią dobę trwa walka z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uczestniczące w akcji policyjne śmigłowce Black Hawk zrzuciły już na płonące lasy ponad 600 ton wody. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska ujawniła, że teren, który spłonął, miał być wkrótce rezerwatem i przyznaje, że straty w lasach puszczy są bardzo duże.
16: Będziemy zastanawiać się, jak odbudować walory przyrodnicze na tym obszarze. Najpierw oczywiście sprzątając pogorzelisko. Całą inwentaryzację będziemy przygotowywać i wtedy będziemy mogli mówić o tym, jakie dokładnie są straty na tych 300 hektarach obszarów leśnych dotkniętych pożarem i jakie zwierzęta oczywiście w tym ucierpiały i te małe i te duże, które nie zdążyły się ewakuować.
14: Na razie nie wiadomo, jak duży obszar puszczy spłonął. Na porodówkach idzie nowe. Od dziś zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach. Także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
17: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami. Jeżeli jest taka możliwość, żeby mama po cięciu cesarskim od razu przytuliła swoje dziecko, to oczywiście jej to umożliwiamy. Jeżeli osoba wskazana przez mamę chce, żeby ktoś bliski, najczęściej jest to oczywiście tata, kangurował maluszka, to mamy takie miejsce, że umożliwiamy, że jest ten kontakt skóra do skóry.
14: Nowe przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
18: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
14: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. A w trakcie ceremonii strażak zagra hymn Krakowia Civitas. Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków, od wiosny do końca października.
6: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
1: Twoje radio.
19: Twoje radio.
1: Pogoda.
0: Jeśli jutro planujesz spacer, to najlepiej obrać kierunek Świnoujście, tam najwięcej słońca i około 11 stopni. Kołobrzeg i Koszalin spokojniejsze klimaty, chłodniej około 10-11 i sporo chmur. Szczecin, Stargard i Myślibórz z temperaturą do 13 kresek, ale parasol może czuć się potrzebny, nie tylko emocjonalnie.
6: To jest Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio.
6: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
1: Twoje radio.
6: Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
0: Jest po 17, czyli moment dnia, kiedy kawa już nie pomaga, ale muzyka daje radę. Dobrze, że jesteś razem z nami. Mam dla ciebie w twoim radiu po pracy piosenkę, do której wiele osób tańczyło w kółko, kompletnie nie łapiąc, że tekst wcale nie jest o szczęśliwej miłości. Outcast i Heja. Mateusz Winiarski? No to Heja. Cześć ponownie.

0: Twoje radio.
1: No i proszę, ktoś robił porządki i nagle wyszło, że region ma w archiwum więcej historii niż niejedna biblioteka fantazji. To jest Twoje radio, w którym o tym, że w Myśliborzu znaleziono dokumenty sprzed ponad 200 lat. Mapy, rysunki, zapiski, czyli taki Google Maps, tylko że ręcznie rysowany i bez aktualizacji co 5 minut. Najlepsze jest to, że część jest po niemiecku, część już po polsku, więc to trochę jak dialog pokoleń, tylko że na papierze i o melioracji. Brzmi mało sexy? No może, ale to jest właśnie ten moment, kiedy historia mówi: ja tu byłam pierwsza. No i teraz najważniejsze, te papiery idą do archiwum, więc nie zginą, tylko dostaną drugie życie. A my wracamy za chwilę z kolejnymi historiami z regionu.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: No dobra, dobra. Wykopaliska zostawiamy archeologom, a my powoli kopiemy w zupełnie innym kierunku. Lato. Świnoujście, drodzy słuchacze twojego radia po pracy, szykuje półkolonie dla dzieci. No i ja powiem tak. 300 miejsc i kilka turnusów brzmi trochę jak rekrutacja do ekspresowego wakacyjnego przetrwania dla rodziców. No bo dziecko zadowolone, zajęte, wybiegane, a rodzic nagle odkrywa, że w domu da się wypić całą ciepłą kawę. Będą gry, wycieczki, ogniska, sport, trochę edukacji o bezpieczeństwie i internecie. Taki wakacyjny pakiet wszystkiego w jednym, tylko bez bagażu i opłat za nadbagaż emocji. Dzieci mają plan na lato, rodzice mają plan na spokój, a my wracamy za chwilę. Sprawdzimy, co jeszcze w regionie szykuje się na wakacje.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Dancehall Track i Robert M. za nami, czyli trochę rytmu, energii, idealnie, żeby rozruszać antenę twojego radia o tej porze. A skoro już jesteśmy w trybie napęd na pełnych obrotach, to po 20 wskakujemy na zupełnie inny poziom, przylądek Pomerania w wersji ekstra. No i tam nie będzie tylko o rytmie, ale o przyszłości, która sama może zacząć pływać. Nowy statek Politechniki Morskiej za ponad 600 milionów, autonomiczne jednostki, wielkie pytanie. Czy za kilka lat kapitan będzie jeszcze patrzył w mapę, czy tylko w ekran i co z tym wszystkim zrobi nowy port? Gościem profesor Wojciech Ślączka z Politechniki Morskiej w Szczecinie. Zostańcie z nami także dzisiaj po 20.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio.
3: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
4: Zawsze mnie wybudza, sprawia mnie w dobry nastrój. W ogóle o wiele lepiej mi się pracuje z tego względu, że jest fajna muzyka, dobrzy prowadzący.
5: Swoim radiem pracuje się doskonale. Właśnie skręcamy meble i robota idzie śpiewająco.
6: Twoje radio to super radio.
1: To jest
3: twoje radio.
1: Twoje radio.
7: Twoje radio.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
7: Twoje radio.
8: Tylko przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
3: To jest twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
3: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: Jeśli właśnie wchodzisz do domu i się zastanawiasz, czy odpocząć, czy jednak na chwilę ogarnąć mieszkanie, to ja podpowiem: muzyka najpierw, obowiązki później. A dziś jeszcze Światowy Dzień Hasła, no i wasze historie, które są piękne. Kaśka z Koszalina napisała, że zapomniała hasła do telefonu i przez pół dnia nie mogła zapłacić tym telefonem za kawę. No, technologia przyszłości zatrzymana przez 4 cyfry. Teraz włajasz, za chwilę klasyka w nowej wersji, The Sound of Silence w twoim radiu.

0: pasuje radio.
1: No i mamy nową atrakcję turystyczną na S3, tylko że zamiast zdjęcie z wakacji można tu zrobić sobie zdjęcie z fotoradaru. Na północ od Goleniowa już działa odcinkowy pomiar prędkości, czyli nie ma klasycznego dodałem gazu i może się uda. Teraz komputer spokojnie liczy, czy naprawdę miałeś tyle cierpliwości, ile pokazuje licznik. No i najlepsze, to nie jest sprint do jednego punktu, tylko bieg na średnią, czyli możesz być szybki na początku, wolny na końcu, a system i tak powie: znam twoje tempo, kolego. A to dopiero rozgrzewka. Podobne odcinki mają się pojawić dalej, więc jeśli ktoś planował wakacje w stylu na czas, to lepiej zmienić strategię na spokojnie. I tym optymistycznym akcentem do lata warto dojechać bezpiecznie. A ja dojadę z wami do 18 i wtedy twoje radio po pracy poleca najważniejsze wiadomości.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Skoro już jeździmy po regionie, to dziś proponuję parking z historią w Stargardzie, bo zamiast kolejnego ronda w remoncie można się zatrzymać w miejscu, gdzie czas się trochę cofnął. Otóż archiwum państwowe robi noc muzeów i otwiera drzwi tam, gdzie normalnie wstęp mają tylko dokumenty i cisza. No i teraz najlepsze. Można zajrzeć do odświeżonych wnętrz, magazynów, a nawet zobaczyć średniowieczne papiery. To idealna opcja dla tych, którzy lubią historię, ale niekoniecznie w wersji suchy podręcznik i kawa o 3 nad ranem. Zamiast szukać miejsca w galerii, wjeżdżamy w historię. A my już za chwilę lecimy dalej z Twoim radiem.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: No i kończymy tę godzinę w klimacie, który pachnie już latem i koncertami nad wodą. Kołobrzeg szykuje Dni Miasta, a jednym z głównych punktów będzie koncert Natalii Kukulskiej przy Latarni Morskiej. Brzmi jak plan idealny. Zachód słońca, morze w tle i muzyka, którą zna chyba każdy, kto kiedykolwiek miał radio w kuchni albo w samochodzie. Za chwilę wracamy z wiadomościami o 18:00. Zostańcie razem z nami.
1: Autopromocja.

0: Oj, radio. Cześć, nazywam się Kaja i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Twojego radia.
1: Twoja, to dla Ciebie gra, Twoje radio.
2: Twoje radio.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Potrzebujesz deski tarasowej, modrzewiowej, egzotycznej, a może kompozytowej? Palisander Centrum Drewna ma wszystko, czego potrzebujesz. Od olejów i impregnatów, przez wkręty i okucia, aż po belki strugane. Certyfikowane BSH KVH C24. A może planujesz zadaszenie? Sprawdź nasz poliwęglan komorowy lub lity. Oferujemy zarówno materiały, jak i gotową realizację. Z nami Twoje marzenia o idealnym tarasie stają się rzeczywistością. Profesjonalne doradztwo i najszerszy wybór w drewnie. Zajrzyj do nas. Palisander Centrum Drewna. Stargard Nasienny 18. Palisander. Dajemy wybór w drewnie. www.palisander-tarasy.pl.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
13: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
14: Stabilizuje się sytuacja w ogarniętej pożarem Puszczy Solskiej. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed hantawirusem. Kradł tablice rejestracyjne, by za darmo tankować. To historia z Wielkopolski. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już tak dużych płomieni ognia i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józef Owe, Roman Dziura, ale akcja gaśnicza z udziałem kilkuset strażaków wciąż trwa.
15: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
14: Przez dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Według doniesień lokalnych mediów ogień pochłonął już 1000 hektarów. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed kolejnym groźnym wirusem. Mowa o hantawirusie. Do zakażenia nim dochodzi poprzez wdychanie powietrza zanieczyszczonego kałem, moczem lub śliną gryzoni. Na razie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
16: So far,
17: jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. W 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
14: Wśród osób zakażonych była pasażerka statku wycieczkowego Hondius. Kobieta zmarła 2 dni po opuszczeniu wycieczkowca. WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Obecnie płynie on w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani. Jak poinformował portal telewizji BBC, kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Chodzi o 1 000 000 złotych niezapłaconego podatku w 2020 roku. Sprawa dotyczy dworku w Choczewie, którego właścicielem był były prezes Orlenu. Na 10 lat użyczył nieruchomość fundacji w zamian za jej remont, a ta przeznaczyła na ten cel 3 miliony złotych. Po 2 latach umowę rozwiązano, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
18: W momencie zwrotu tego dworku Daniel Obajtek uzyskał przychód w wysokości tych nakładów poczynionych przez fundację na jego majątek. Wartość jego nieruchomości wzrosła o te 3 miliony złotych. Powinien wykazać to w deklaracji podatkowej i z tego przychodu zapłacić następnie podatek dochodowy oraz tak zwaną daninę solidarnościową.
14: Prokuratura chce postawić byłemu prezesowi Orlenu 2 zarzuty skarbowe, za które grozi do 5 lat więzienia. Kradł tablice rejestracyjne, które wykorzystywał przy kradzieży paliwa na stacjach w Wielkopolsce. Mieszkaniec okolicy Wrześni, którego zatrzymali policjanci ze Środy Wielkopolskiej. Straty oszacowano na blisko 2,5 tysiąca złotych. 37-latek usłyszał 9 zarzutów. Przyznał się, grozi mu do 5 lat więzienia. Skoro o paliwie mowa, to na koniec jeszcze dobre wieści. Jutro znów będzie taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7,17 zł.
13: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm. Twoje radio. Sport.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain stanie przed szansą obrony tytułu w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Francuski zespół po pasjonującym 2 meczu wyeliminował Bayern Monachium. U siebie wygrał 5-4. Wczoraj w Bawarii zremisował 1-1. Więcej o meczu opowie Błażej Kulesza.
16: Wrogiem numer 1 niemieckich kibiców, mediów oraz trenera Bawarczyków pozostaje portugalski arbiter João Pedro Pinheiro, który nie odgwizdał zagrań ręką w polu karnym. Frustracji nie krył trener Bawarczyków Vincent Kompany. Przez długi czas będziemy mieli odmienne zdanie na temat decyzji, jakie były słuszne w tych meczach, ale kiedy o awansie decyduje jeden gol, to z pewnością to wszystko ma gorzki smak. Krok do awansu ekipie z Paryża już w 3 minucie sprawił Dembele. Wyrównał dopiero w doliczonym czasie gry Harry Kane'a, to wszystko przez świetnie działającą obronę Paryżan, o czym wspominał Luis Enrique, trener drużyny. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak długiej obrony, ale pokazaliśmy, jaką drużyną tak naprawdę jesteśmy. To niesamowite, że drugi raz z rzędu zagramy w finale Ligi Mistrzów. O obronę zdobytego rok temu trofeum paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn.
12: A ten mecz w ostatnią sobotę maja w Budapeszcie. To nie koniec emocji w pucharach. Dziś kolejne półfinały. W Lidze Europy Aston Villa podejmie Nottingham Forest, a Freiburg Brage. W Lidze Konferencji Strasburg zmierzy się z Rayo Vallecano, a Crystal Palace z Szachtarem Donieck. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. To oczywiście otwiera im drogę do powrotu, m.in. na igrzyska i występy pod swoją własną flagą. Formalnie te zmiany będą musiały zaakceptować światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy oczywiście sportowców z Rosji. Kolarze szykują się do pierwszego z 3 wielkich turów. Jutro rozpocznie się 109. edycja Giro d'Italia. Po raz 16. rywalizacja ruszy poza Włochami, tym razem w Bułgarii. Tam odbędą się 3 etapy, a pierwszy jutro prowadzi z Nesebyru do Burgas. Tadej Pogacar nie zamierzał bronić tytułu, za to po raz pierwszy w Giro pojedzie jego największy rywal, Duńczyk Jonas Vingegaard, i może zostać 8. kolarzem, który wywalczy potrójną koronę, bo ma na koncie zwycięstwa w Tour de France i Vuelta Espania.
2: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
19: Piątek i Pomorze Zachodnie bardziej w wersji bluza i kawa niż krótkie spodenki i lemoniada. Kołobrzeg i Koszalin z temperaturą około 10-11 stopni, 11 stopni pod dużą ilością chmur. Świnoujście złapie trochę słońca i 11. Najcieplej w Szczecinie, Stargardzie i Myślibożu, tam do 13 stopni, choć chmury będą próbowały tutaj kraść naszą uwagę.
13: To jest Twoje radio.
2: Twoje radio, tylko przeboje.
13: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
19: Dobry wieczór. Po pracy, po zakupach, po pierwszym co dziś oglądamy i po drugim otwieraniu lodówki bez powodu. Fajnie, że jesteś z nami. Dziś Światowy Dzień Hasła, który powoli się kończy, ale wasze historie pokazują jedno. Człowiek może zapomnieć wszystko. Hasło do Wi-Fi to najbardziej boli wtedy, gdy przyjadą goście. Wracamy z Adel po 18:00. To jest Twoje radio. Hello.

0: Bruno Mars w twoim radiu po pracy. No i mamy temat, który brzmi niewinnie. Brzdąc. No ale w praktyce to taki dziecięcy Oscar dla dorosłych, tylko bez czerwonego dywanu, ale z dużą, większą ilością szczerości. W Szczecinie ruszyło zgłaszanie kandydatów, no i tu zaczyna się najlepsze. Dzieci same decydują, kto zasłużył na wyróżnienie. Czyli nie PR, nie autopromocja, tylko czysta, bezpośrednia ocena. Ten dorosły zrobił coś fajnego. Bierzemy go. No i powiem szczerze, w świecie, gdzie dorośli często dostają nagrody za bardzo poważne rzeczy, tu wystarczy zrobić coś dobrego dla dzieci. Proste? Proste. No ale też trochę bezlitosne, bo dzieci nie udają. Finał jak zawsze 1 czerwca, czyli idealnie. Dzień dziecka i moment, kiedy to najmłodsi rozdają karty.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Było o tym, co szykuje się w Szczecinie, a teraz szybki przeskok do Koszalina. No i tam już będzie więcej historii, trochę ognia i trochę wydarzenia z klimatem. Dużo się dzieje, nie da się przejść obojętnie. Płomienie zwycięstwa wracają i to nie jest spokojne, wspominkowe spotkanie przy herbatce, tylko raczej historia podana w wersji na żywo. Orkiestra, młodzież, mundurowi, trochę rekonstrukcji i sporo atrakcji, gdzie można się dosłownie przejść między przeszłością a teraźniejszością. Finał to symboliczny ogień i moment, który co roku robi największe wrażenie. Taki punkt, przy którym nawet telefon na chwilę ląduje w kieszeni. Tak, to możliwe. Koszalin jutro mówi o historii głośno i wspólnie, a my za chwilę w Twoim radiu wracamy z kolejnymi ciekawostkami z regionu.
1: Twoje radio. Tylko przeboje. Ja się

0: Black or White, Michael Jackson. Za nami to klasyk, który od lat robi jedną rzecz perfekcyjnie. Łączy ludzi przy jednym rytmie, niezależnie od tego, czy ktoś tańczy w kuchni, w aucie, czy udaje, że nie tańczy wcale. No i właśnie w takim klimacie jutro po 22 i w sobotę po 20 wskakujemy w Dance Mix. Tam już nie będzie miejsca na półśrodki, tylko czysty rytm i muzyka, która nie pyta, czy masz czas, tylko od razu ustawia cię do tańca. To do usłyszenia na parkiecie, tym radiowym oczywiście. A w twoim radiu za chwilę kultura.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
3: Twojego radia słucham, ponieważ jest nasze radio, słyszymy nasze wiadomości. Jestem taką też lokalną patriotką. No i uwielbiam żarty pana Filipa.
4: Ponieważ jest bardzo fajna muzyka, umilamy sobie czas podczas jazdy w samochodzie. Jak pracujemy, muzyka dodaje nam energii.
2: To jest twoje radio.
1: Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
2: Twoje radio. Kultura.
5: Agnieszka Tatarynowicz, zapraszam na przegląd najciekawszych wydarzeń kulturalnych w naszym regionie. Koszalin jutro uczci 81. rocznicę zakończenia II wojny światowej patriotycznym piknikiem przy Politechnice Koszalińskiej. W programie znalazły się koncert orkiestry wojskowej, pokazy sprzętu wojskowego i służb ratowniczych, warsztaty historyczne oraz wojskowa grochówka. Wieczorem tradycyjnie zapłoną ptaki Hasiora, symbolicznie upamiętniając zwycięstwo i zakończenie wojny. Z kolei Szczecin w weekend zaprosi mieszkańców na piknik nad Odrą. Wały Chrobrego ponownie zamienią się w wielką strefę podróży, smaków i rodzinnej zabawy. W planie są targi turystyczne, jarmark rozmaitości, koncerty, wielkie gotowanie z degustacjami oraz atrakcje dla dzieci i miłośników street foodu. Przed nami także Tydzień Bibliotek. W Stargardzie już jutro wystartuje 6. edycja Book Crossingu w Parku Chrobrego pod hasłem Przeczytałeś? Podaj dalej książkę. W Międzyzdrojach dzieci wezmą udział w nocnej wędrówce przez książki, a w Goleniowie zaplanowano koncert Joanny Rybki i Marka Kwarty, akcję wymiany książek oraz spektakl dla najmłodszych. Bogaty program wydarzeń przygotowały również biblioteki w Koszalinie i Świnoujściu. Tam będą warsztaty, spotkania autorskie, retrogranie i gra miejska na tropie Winety. Rodzinna atmosfera czeka będzie także w Stargardzie podczas 20. urodzin Centrum Handlowego Zodiak. W sobotę na mieszkańców czekają dmuchańce, koncerty, animacje, konkursy i warsztaty dla dzieci. Ważnym elementem wydarzenia będzie również zbiórka karmy dla schroniska w Kiczarowie. Wszystkie atrakcje będą bezpłatne. To tyle ode mnie. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
2: To jest twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Dzień powoli zwija kabelki, a my jeszcze dorzucamy trochę dobrego grania na wieczór. Dzięki, że jesteś z nami w aucie, w domu, może jeszcze w pracy. Trzymam kciuki. No a u nas m.in. Michał ze Świnoujścia, który napisał, że po 3 nieudanych próbach logowania zablokował konto własnej mamie. No i tłumacz potem przy rodzinnym obiedzie. No, Światowy Dzień Hasła zdecydowanie pokazuje, że pamięć bywa raczej wybiórcza. Fukaj Izalia, za chwilę Tell It To My Heart, Tyler Dane w twoim radiu.
6: To może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Wracamy na chwilę do kultury w twoim radiu po pracy. Chociaż Kołobrzeg w tym roku robi małe stop dla hip-hopu na lotnisku w Podczelu. Sun Festival znika z kalendarza, ale jak to w życiu, jedno się kończy, drugie próbuje wystartować z pełnym gazem. Organizatorzy mówią wprost, konkurencja w tym czasie jest tak mocna, że nie ma sensu przepychać się łokciami pod sceną. No i zamiast bitów i mikrofonów będzie więcej silników, dymu i benzynowej energii, bo rośnie w siłę Baltic Drive. Zamiast basu, który łamie szyby, będzie silnik, który łamie ciszę. Inny klimat, ale nadal głośno i widowiskowo, prawda? A my wracamy za chwilę i wtedy zajrzymy sobie do Wielgowa.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Po Kołobrzegu zaglądamy do Wielgowa, ale tym razem bez sceny, bez świateł, bez festiwalu. Za to z bohaterem zupełnie innej kategorii wagowej. Bielik, którego jeszcze nie tak dawno ratowali Woprowcy, wrócił na wolność. No i to jest taki moment, kiedy człowiek naprawdę lubi happy endy. Ptak był osłabiony, trochę nie w formie, trafił pod opiekę zwierzogrodu i tam dostał drugą szansę. 2 tygodnie regeneracji, leczenie, obrączka i start w życie od nowa. I podobno nie był to najbardziej cierpliwy pacjent świata. No ale najważniejsze, że wrócił do formy. Wypuszczenie w Dąbiu bez długiego transportu, czyli zero zbędnego stresu, maksimum natury. No i tak się powinno generalnie robić powroty na wolność. Wkrótce, bo o 19:00 wiadomości w Twoim Radiu po pracy.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: No i mamy coś, co w internecie już ochrzczono małym Dubajem nad Bałtykiem. Hotel w Pobierowie. Marmury, złoto, kryształy. No taki moment, kiedy wchodzisz do hotelu i od razu masz ochotę sprawdzić, czy przypadkiem nie trzeba zdjąć butów. Wnętrza robią wrażenie. Niektórzy mówią, tutaj się nie nocuje, tu jest jakby luksusowo. A to dopiero początek, bo wszystko zapowiada, że będzie to jeden z największych hotelowych tematów nie tylko nad polskim morzem. Za chwilę najważniejsze wiadomości w Twoim radiu o 19:00.
1: Autopromocja.
2: To jest Twoje radio.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio na dzień dobry.
3: Fajnie, że słuchasz Twojego radia. Good morning. Codziennie od 5 rano mam dla Ciebie najważniejsze wiadomości z regionu. Pogodę, informacje o korkach, świetny humor prowadzącego.
4: Jestem bardzo zadowolona, uśmiechnięta.
3: I tylko przeboje, które dobrze znasz i lubisz. Zacznij dzień z Twoim radiem. Zapraszam, Filip Waćkowski.
2: To jest Twoje radio.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio na dzień dobry.
1: Autopromocja.
5: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
6: Nie rozprzestrzenia się, ale nie jest dogaszony pożar w Puszczy Solskiej. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce, nie żyją dwie osoby. Będzie też o wizycie premiera w Watykanie i Rzymie. Marcin Krzemiński. Pożar w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim już się nie rozprzestrzenia, ale nie jest jeszcze dogaszony. To najnowsze informacje od Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza trwa od wtorku. Powierzchnia pogorzeliska to około 300 hektarów, a obszar działań operacyjnych 1000. Strażacy dogaszają teren pogorzeliska, gaszą też ewentualne zarzewia ognia. Będą pracować także w nocy. Dodam, że na tereny objęte pożarem nadal zrzucana jest też woda przez śmigłowce. Trwa natomiast dogaszanie pożaru magazynu energii w wielkopolskim Czajkowie. Ogień pojawił się nad ranem w 18-tonowym kontenerowcu z akumulatorami. Sytuacja jest już opanowana, niemniej...
7: Na miejscu pozostaje jeszcze kilka zastępów straży pożarnej celem monitorowania temperatury tego kontenera i zabezpieczenia terenu.
6: Tłumaczy rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej Martin Halasz. Wcześniej służby ewakuowały 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków, a rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do osób na terenie powiatu ostrzeszowskiego, ostrzegający przed zadymieniem i zbliżaniem się do miejsca pożaru. Pozostajemy w Wielkopolsce. Dwie ofiary śmiertelne wypadku na drodze wojewódzkiej 307 w Porażynie. Nie żyje 22-letni kierowca i jadąca z nim 20-latka.
8: Kierujący samochodem Volkswagen Passat najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas i bokiem swojego pojazdu uderzył w nadjeżdżający sprzeciwka pojazd ciężarowy Scania.
6: Mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Ofiary to obywatele Ukrainy, kierowca osobówki miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Droga w miejscu wypadku może być wciąż zablokowana. Polityka. Po spotkaniu z Leonem XIV długie rozmowy z Giorgią Meloni. Donald Tusk jest dziś w Rzymie i ma tam bardzo pracowity dzień. Na wspólnej konferencji premierów Polski i Włoch Tusk podkreślał, że oboje zgadzają się ze sobą niemal we wszystkich ważnych kwestiach i komplementował na wiele sposobów swoją gospodynię, mówiąc między innymi, że europejska polityka jest dużo lepsza dzięki obecności w niej Giorgii Meloni.
9: Jestem trochę być może politykiem staromodnym. Miałem okazję dzisiaj też o tym rozmawiać z Ojcem Świętym, że jestem ciągle przywiązany do moralnych fundamentów i wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to znaczy wierzy w to, że moralność i prawda mają sens w polityce, to jest pani Giorgia Meloni.
6: Premier Włoch za to dużo mówiła o bliskiej współpracy z naszym krajem i dziękowała Polakom za solidarność i pomoc Ukraińcom. One nie powiedzą, ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca ono, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków. Jak mówi Aneta Błyszczek z ogrodu.
10: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku. Na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć. Ktoś to musi posprzątać.
6: Problemy nasilają się w długie weekendy.
5: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm. Twoje radio. Sport.
11: Mateusz Warianka, dzień dobry. 9 firm wystartowało w przetargu na budowę stadionu piłkarskiego przy ulicy Ceglanej w Stargardzie. Otwarcie przetargu 19 maja, a pierwsze prace mogą rozpocząć się już w wakacje, mówi Daniel Ziemieński, wiceprezes OSIR-u do spraw inwestycji.
12: Jesteśmy po dwóch wizjach lokalnych, które były obowiązkowe w przetargu. Zgłosiło się na te wizje lokalne 9 firm. O to nam chodziło, żeby dotrzeć do jak największej liczby wykonawców. No i jesteśmy po tych wizjach zasypywani pytaniami. Pojawiło się do tej pory 450 pytań, odpowiadamy na wszystkie. Widać, że jest łakomy kąsek dla różnych firm. Chcą startować u nas, to nas cieszy.
11: Wykonawca będzie miał 22 miesiące na zakończenie prac.
12: Przeglądając dokumentację, my jako OSIR, inżynier kontraktu, nie widzimy podstaw, żeby można było ten termin potem wydłużać. W nas oczywiście wszystko się może wydarzyć w trakcie realizacji, aczkolwiek to jest obiekt, który będzie całkowicie tak naprawdę wyburzony i powstanie od nowa. Płyta pełnowymiarowa, jedynka, dwa boiska treningowe, naturalne i sztuczne, balon, gdzie będzie też boisko 30x80 metrów dla dzieci i młodzieży, dwa orliki, no i trybuna kryta, zadaszona dla 2000 osób.
11: Budowa nowego stadionu i kompleksu treningowego pochłonie ponad 90 milionów złotych. A Pogoń Szczecin ma nowego trenera. Ralf Pedersen dołączył do sztabu szkoleniowego portowców. Duńczyk będzie pełnił rolę asystenta pierwszego trenera. 52-latek to kolejny trener, który dołączył do sztabu Tomasa Tomasberga. Wcześniej klub poinformował o współpracy z Patrykiem Czumakiem. Pedersen ostatnio był asystentem w Wiborgu. Wcześniej przez 5 lat pracował z Tomasbergiem w ekipie Randers.
1: Twoje radio. Pogoda.
0: Piątek zapowiada się raczej spokojnie, bez pogodowych fajerwerków, ale też, kochani, bez dramatu. Nad morzem, w Kołobrzegu i Koszalinie około 10-11 stopni i zachmurzone niebo. Świnoujście jutro zdecydowanie bardziej optymistyczne, słonecznie i do stopni 11. W Szczecinie, Stargardzie i Myślibożu do 13, choć słońce raczej będzie grało rolę gościnną.
5: To Twoje radio. Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
1: Twoje radio, tylko przeboje.